po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

104,9 FM. Bonton Radio.

Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie. Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.
4: Jam gotów ci życie poświęcić. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
5: To jest papierośnica, chociaż nie paliłam papierosów ani czesiek, bo byliśmy harcerzami. Powstała w obozie jeńców wojennych z Menaszki. Jak nas przyjmowali do obozu, to każdy dostał numer, a numerem była taka wisząca blaszka metalowa, tu jest wyraźnie to pokazane, i myśmy musieli to zawsze nosić, taką blaszkę. Pod tą blaszką jest napis: na pamiątkę kochanej Zosi Czesław. Jaką człowiek do tego przykładał szacunek, jaką taką miłość, że to takie było ważne, że było ze mną.
6: Zosiu, Zosiu, Zosiu, Zosieńko, to od wielu lat pierwszy koncert bez ciebie. Zofia Czekalska, Sosenka, w czasie Powstania Warszawskiego miała 21 lat i była łączniczką zgrupowaniu Kropy 2. 6 lipca obchodziłaby 101 urodziny. Odeszła 3 miesiące temu na początku maja. Cześć jej pamięci. Robiła na drutach tak przeróżne rzeczy, była czarodziejką. Czegóż ona nie potrafiła na tych drutach zrobić. Zaśpiewamy teraz pieśń skomponowaną przez Jana Markowskiego, pseudonim Krzysztof. Ten autor przedwojennych szlagierów, wielkich szlagierów, napisał podczas powstania Sanitariuszkę, Małgorzatkę, Małą Dziewczynkę Zaka oraz słynny Marsz Mokotowa, nieformalny hymn dzielnicy. Na Mokotowie się wychowałem i do dziś tam mieszkam. Od 69 roku na pamiątkę godziny W codziennie o godzinie 17 z mokotowskiej wieży zegarowej przy ulicy Puławskiej rozbrzmiewa Marsz Mokotowa i niezmiennie wzrusza. Tych, którzy jeszcze tam nie byli, zapraszam serdecznie, to jest przepiękne.

0: mój tatuś walczył w Powstaniu Warszawskim. Tatuś w lipcu powiedział, żeby mamusia opuściła z dziećmi Warszawę. Nie chciała, ale tak mówi, mnie męczył, że musiałam opuścić Warszawę. Mówi, a później się dowiadujemy, że powstanie wybuchło. Takie rzeczy się pamięta, taki dzieciak mały pamięta. Są nie do zapomnienia. Trzeba oddać cześć i honor walczącym, którzy walczyli. Aj, niestety.
1: Pamięć o tych, którzy oddali życie za Polskę i Warszawę, skłania mnie do tego, żeby tu być. W tym miejscu, o tej porze, godzinie 17. Bez nich nie byłoby Warszawy, nie byłoby Polski. Jestem zadowolona, że mogę w takiej pięknej uroczystości uczestniczyć.
2: Oni zrobili to, no, coś wielkiego. Ten zryw wolności ku niezależności. Z tej strony czerwona zaraza stała. Próbowali ich nie dopuścić do tego, żeby ich but postąpił na ziemi warszawskiej, mazowieckiej, no ogólnie. No ale niestety nie wypaliło, no i co zrobić, no. Ale należy uhonorować, którzy brali w tym udział. Tacy mali ludzie, dorośli, cały firmament wiekowy.

była taka ogromna przede wszystkim życzliwość wzajemna. Na przykład tam były takie dwie siostry, Getel się nazywały. Zaprzyjaźniona z nim byłam do śmierci. Tak samo taka była śliczna dziewczyna z przepięknymi, grubymi włosami. Niemcy ją postrzelili w szyję, uważali, że ją zastrzelili. Tymczasem ona przeżyła i też byłam z nią zaprzyjaźniona aż do jej śmierci. Czyli te przyjaźnie były takie na całe życie.

0: Powstanie Warszawskie jest takim naprawdę momentem, w którym ten zryw nie wolno podważać, że nie było sensu go wywoływać, dlatego że ludzie mieli tak dość, ludzie byli tak sfrustrowani już tym po prostu śmiercią, która przychodziła w czasie okupacji, że to musiało nastąpić i to nastąpiło. No. Wtedy i powstanie nam dało bardzo wiele, dlatego że pozwoliło utrzymać nasze ostatnie zdanie w tej wojnie, która siedziała ponad nami trochę już potem między Niemcami, Rosją i tymi krajami takimi większymi, no, Stany Zjednoczone i tak dalej, alianci. No. I gdybyśmy my swojego też takiego wtedy krwią zaznaczonego miejsca nie wyznaczyli w centrum Polski, no to byśmy w ogóle byli walcem już rozjechani totalnie, a tak to przynajmniej zaznaczyliśmy, że tu jest Polska. Wielu osób zginęło wtedy, ale Ruscy nie wkroczyli tutaj na swoje. Oj, tyle powiem. Przez tą Wisłę, patrząc się jak konamy zresztą.
1: Wie pan, mojego wujka, 4-letniego, zastrzelili. 4 lata dziecko, zastrzelone zostało. Bawili się w barykady. I na barykadzie, nie wiadomo,

0: Hełmy poprzybierali i pozbierali jakieś, prawda? No, bawili się wojnę, jak to dzieci w czwartym roku życia.
1: A teraz już?
0: No i jakiś Niemiec snajper wziął go na cel, pach i koniec. No to jest szczególnie dla mnie jest no, pierwsze wspomnienie. Nie mówiąc już o dziadku, którego straciłem na ulicy Krócej w powstanie. Także kilka osób z rodziny właśnie wspominam.

0: to było na Czerniakowie, gdzie zresztą bardzo ciężkie walki były i pod wieczór trochę ucichły akcja, trochę Niemcy się uspokoili, trochę my i wpadliśmy do mieszkania, gdzie był patefon. Pamiętam, że ułożyliśmy się na podłodze, włączyliśmy ten patefon z korbką taką i płyta, która była, to właśnie był Fok.
1: A pan Fok mieszkał w tym samym domu co ja, na Koszykowej 69. Oczywiście myśmy jako widzowie w tych koncertach uczestniczyli, bo on dla nas śpiewał.
2: Fok był wspaniały. Fok wyszedł na scenę w towarzystwie takiego powstańca, który grał na mandolinie. Śpiewał i dostawał straszliwe brawa.
0: Także ja słyszałam Foka na płycie na Czerniakowie i to on śpiewał wtedy ostatnią niedzielę. Zresztą piosenki nie doczekaliśmy końca, bo jakieś kula rekoszetem się odbiła od ściany, wpadła, uderzyła w ten patefon i muzyka się skończyła.
3: Mieczysław Fok, pseudonim Ptaszek, był członkiem Armii Krajowej, służbę pełnił w 6 oddziale, czyli Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W powstaniu wziął udział w ponad 100 koncertach dla wojska i ludności cywilnej. Podczas występów kilka razy został ranny. Za swoją powstańczą działalność został odznaczony Krzyżem Walecznym. Od rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który rezydował w Londynie, jako 4. Polak w historii został odznaczony Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami. Jednym z najbardziej znanych utworów z repertuaru Mieczysława Foga jest piosenka o mojej Warszawie. Napisał ją Albert Harris w listopadzie 1944 roku, tuż po upadku powstania. Kompozytor ofiarował tę piosenkę panu Mieciowi w styczniu 1945 roku i dał mu wyłączność na jej wykonywanie. Tą piosenką pan Miecio poruszał serca słuchaczy do końca swojej ponad 70-letniej kariery. Janku, maestro, szanowni państwo, wykonajmy wspólnie ten niepisany, nieformalny hymn Syreniego Grodu, piosenkę o mojej Warszawie.
4: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wie, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nie znam, jak rosa błyszcząca nad ranem, mimo
5: przyjechaliśmy aż z Hamburga.
6: Specjalnie na was.
5: Specjalnie na was. No na całej uroczystości.
6: A dlaczego to jest tak ważne? No, się historię uczyłam i historia mnie zawsze interesowała. No i miałam dobrą nauczycielkę polskiego, co o Katyniu mówiła i tak dalej. Z Uniwersytetu Warszawskiego pani Czup, ale już niestety nie żyje. Ale naprawdę warto było.
7: Co sprawia, że w to popołudnie panowie są optymistyczni?
8: No obowiązek.
9: Zadania, zadania.
8: Obowiązek Polaka. Chociaż mnie w jednym wypadku, wie pan, cieszy, że są dużo ludzi młodszych jest ode mnie. Także jakiś ten powiew wiatru jest troszeczkę. Ja mówię, taki optymizmu dla mnie, bo z mojej półki tu znacznie mniej ludzi idzie, bo wiadomo, nie każdy ma jeszcze taką polskie zdrowie, ale tutaj patrzę, ludzie młodzi idą, także może coś.

0: tego wyjdzie?
1: Moi wujkowie brali udział w powstaniu warszawskim, a po drugie mój dziadek był w AK, tu w Otwocku, prężnie działającym, także nawet z tego tytułu był awansowany do rotmistrza. Muszę tu być, mimo że przejechałam dosyć daleka, ale muszę tu być na ten dzień. Okolice Poznania. Okolice Poznania. Także uważam, że każdego to powinno być obowiązkiem. Naród bez tradycji, bez swojej historii nie jest narodem, także uważam, że każdego obowiązkiem powinno być na takich historycznych wydarzeniach, różnych, nie tylko na Powstaniu Warszawskim, na różnych wydarzeniach.
2: Przywiozłam moje wnuki z Anglii, z Londynu, żeby zobaczyły specyficznie ducha polskiego i żeby po prostu widziały nasz pierwszy piękny kraj, bo to nie można przekazać słowem, tylko właściwie trzeba to przeżyć, żeby podać dalej. Tak? Więc to jest dlatego. I po to, żeby po prostu byli i widzieli i dać tyle, ile oni mogą wziąć, patrząc pod uwagę wiek, bo oni mają 14 lat i 10 lat. I wzięliśmy przewodnika i on nas oprowadził, gdzie jego mama walczyła na Starówce. Pokazywali te kanały, więc po prostu tak trzeba, nie? No bo jak przekażesz tego ducha? A ja jako babcia, ja przyjeżdżam po to, żeby sprawdzić mój obowiązek.
3: I wierz mi, Warszawo, prócz piosny i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.

0: Wojsko w nocy i o poranku na ulicach Warszawy to ćwiczenia przed defiladą. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt, straty to 400 tysięcy złotych. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju. Michał Pierzchała, dzień dobry. Żołnierze ćwiczą w Warszawie przed przyszłotygodniową defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Nad ranem odbyła się próba generalna, wcześniej w nocy Wisłostradą przejechał ciężki sprzęt, a wczoraj nad Wisłą latały wojskowe myśliwce i helikoptery. Zarówno dziś o świcie, jak i wczoraj ćwiczeniom przeglądali się mieszkańcy i turyści.
1: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
2: Nie.
1: A jakie rozpoznałeś?
2: A 16. Tylko tyle. Innych nie znam.
3: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
1: Też będziecie?
3: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
4: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no jestem pod wrażeniem.
0: Jeszcze przypomnę, że do godziny 11 będzie zamknięty kilkunastokilometrowy odcinek stołecznej Wisłostrady. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który w piątek zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto. Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału tego prestiżowego tysięcznika po zwycięstwie nad Martą Kostiuk. Raszynianka nie poddała się po przegranym pierwszym secie 3-6. W drugiej partii to był teatr jednej zawodniczki. Świątek oddała Ukraińce tylko jednego gema. W decydującym secie przepieczętowała zwycięstwo 6-2. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie rosyjska tenisistka Diana Schneider. Z turnieju odpadła liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Katarzyna Niewiadoma Fini nie jest już liderką kolarskiego kobiecego wyścigu Tour de France. Polka choć była trzecia na mecie 8. przedostatniego etapu, to żółtą koszulkę przejęła triumfatorka wczorajszej rywalizacji, Holenderka Demi Vollering. Nasza kolarka na mecie nie kryła frustracji. Celia Żeli, która jeździ w tej samej ekipie co Vollering, zablokowała Polkę przy barierkach i musiała przestać pedałować.
5: Czy to było częścią waszego planu? Nie gracie fair?
6: Why?
0: Krzyczała Niewiadoma Fini. Potem komentowała, że takie zachowanie rywalki przypomina przedszkole. Polka ma 8 sekund straty do prowadzącej Holenderki. Dzisiaj finał Tour de France.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W całym kraju.

0: będzie dzisiaj słonecznie.
1: Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni w rejonie Helu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
3: Bonton Radio.

0: Rozpędzona taksówka niemal spadła z mostu we Wrocławiu. Iran stawia Amerykanom warunki, chodzi o pełne otwarcie cieśniny Ormus. Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchała. Taksówka we Wrocławiu o poranku prawie przebiła bariery mostu i wpadła do rzeki. O dużym szczęściu może mówić kierowca taksówki i jego pasażerowie, którym nic się nie stało. Taksówka po 5 rano, prawdopodobnie z powodu zbyt dużej prędkości, zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i wybiła bariery oddzielające od rzeki, przewróciła się na bok i zatrzymała pół metra od przepaści. Miejsce zabezpieczali ratownicy wodni i strażacy. Służby będą teraz wyjaśniać przyczyny tego wypadku. Iran uzależnia pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez USA szeregu warunków. To m.in. zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Amerykanie na razie milczą. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie. Od wybuchu wojny ruch statków jest tam znacznie ograniczony, a to powoduje wzrost cen paliw. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Polka zrewanżowała się za ostatnią porażkę w Paryżu na French Open. A to spotkanie śledził Błażej Kulesza.
1: Kibice jakiś same Świątek na zwycięstwo w gamie przy własnym serwisie musieli czekać aż do początku drugiego seta. Pierwsza partia układała się po myśli Ukrainki. Błędy i tylko jeden wygrany punkt przy własnym serwisie Raszynianki sprawiły, że Polka postanowiła zejść na przerwę między setami, ale po niej wróciła na kort zupełnie odmieniona. Dostałam taktyczne wskazówki, które były dla mnie oparciem i jestem za to wdzięczna. Czasem nawet wydaje ci się, że grasz dobrze, ale to spojrzenie z zupełnie innej perspektywy potrafi być pomocne. Mówiła tuż po spotkaniu wyraźnie zadowolona Świątek, która kolejne gemy wygrywała nawet przy breakpointach dla rywalki. To prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie, dlatego jestem szczęśliwa. Co ciekawe, Polka w Toronto nigdy nie doszła wyżej aniżeli do czwartej rundy. Teraz jest w ćwierćfinale.
0: Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegule.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najcieplej dzisiaj to 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W centrum 26, a najchłodniej w rejonie Helu 22 stopnie. W całej Polsce przez cały dzień dzisiaj będzie słonecznie.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie

0: zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Reklama. Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: Służba Generalna Wojskowej Defilady. Wielkie ćwiczenia w Warszawie zakończone. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę na przejściu. Od jutra większy obszar płatnego parkowania w Krakowie. Uprzedzamy mieszkańców i turystów, żeby nie płacić mandatu. Michał Pierzchała. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się w przyszłą sobotę, zameldował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podczas dzisiejszej próby generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem nowych myśliwców F-35 w polskich barwach. Od wczorajszego południa w Warszawie trwają ćwiczenia, wczoraj nad Wisłą przeleciały samoloty i śmigłowce. Z kolei w nocy i nad ranem przejechał ciężki sprzęt oraz odbył się przemarsz żołnierzy Błażej Kulesza.
1: Tuż na wysokości parku Fontan buduje się scena i trybuna, na której pojawią się najważniejsi politycy. Po raz pierwszy także tu zostaną wręczone nominacje generalskie. Próby do defilady trwają od sobotniego południa. To wtedy nad Warszawę przyleciały m.in. śmigłowce Apache, samoloty F-16 czy F-35. Ci, którzy na tę próbę się wybrali, mogli w spokoju zrobić zdjęcia.
2: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy. Byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próbę.
1: Mimo, że przygotowania trwają już od tygodni, to dopiero dziś zgrupowania pojazdów oraz pododdziałów pieszych mogły wreszcie przejść i przejechać Wisłostradą.
3: Chcieliśmy zobaczyć, jak teraz jest nasze Wojsko Polskie doposażone z HIMARS-ami.
1: Ostatnia próba generalna odbędzie się na morzu we wtorek. Wówczas będzie ćwiczyć marynarka wojenna.
0: Ponad 200 gości hotelu w Olsztynie noce spędziło gdzie indziej. Wczoraj byli ewakuowani, potem jak podczas prac budowlanych uszkodziła się zewnętrzna ściana budynku. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu obiektu do jutra, wtedy ma zapaść decyzja, co dalej. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę, to już wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak relacjonują tamtejsze media, dzieci w wieku 6 i 4 lat znalazły kluczyki do samochodu, gdy ich rodzice spali, po czym wyszły z domu i wsiadły do auta. Samochód ruszył, najpierw otarł się o inny pojazd, następnie chłopiec stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w pieszą, przechodzącą przez jezdnię. Kobieta trafiła do szpitala, ma rozległe obrażenia. To może być zaskoczenie, dla mieszkańców Krakowa pewnie mniejsze, ale dla turystów już raczej tak, dlatego uprzedzamy. Od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dzisiaj w całym kraju będzie słonecznie. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Helu, przez 26 w centrum do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze goręcej. Temperatury na ogół w poniedziałek od 30 do 33 stopni, ale też wrócą burze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy

0: oferci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Reklama.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 707.

0: 50. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: szef sztabu generalnego o defiladzie będzie największa. Jesteśmy gotowi. Pożar w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu możliwe, że od zapalniczki pacjenta. Za chwilę też zaproszenie do lasu na grzyby. Michał Pierzchała. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 różnych pojazdów. Szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, zachęca do wzięcia udziału w tym święcie i przypomina, że wojsko nie porzuci wtedy swoich codziennych zajęć.
1: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczna Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
0: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów marynarki wojennej. Nocna ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia, głównie nóg. Strażacy nad ranem dostali automatyczne powiadomienie o pożarze na terenie kędzierzyńskiego szpitala. Kiedy dojechali, na miejscu paliło się łóżko. Jeden z oddziałów z 8 pacjentami został ewakuowany. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że za pożar odpowiada zapalniczka znaleziona przez strażaków na spalonym łóżku. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzybozawczyni z sanepidu Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
2: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
3: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
0: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Do końca dnia w całym kraju powinno być pogodnie i słonecznie i przyjemnie ciepło. Od 22 stopni w rejonie Helu do 26 w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro cieplej, wracają upały na chwilę. Od 30 do 33 stopni w poniedziałek.
4: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje.

0: inspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Ja się bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto!
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
0: Reklama.
8: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Iran stawia Amerykanom warunki odblokowania cieśniny Ormus. W Tatrach turyści szukają chłody w stawach, za kąpiel grożą mandaty. Zajrzymy też za chwilę na ćwiczenia przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta polskiego wojska. Michał Pierzchoła. Iran zapowiedział, że otworzy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu, chociaż może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców. Ale już teraz jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o ceny paliw. Te mają w przyszłym tygodniu spadać. Najbardziej stanieje benzyna, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
0: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody. Jednak jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała między innymi wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. 1800 żołnierzy w kolumnach marszowych, 300 sztuk sprzętu bojowego na gąsienicach i kołach, na powietrzu około 60 samolotów i śmigłowców. To defilada na święto Wojska Polskiego w liczbach. Odbędzie się za tydzień, a dziś w nocy i rano w Warszawie wszystko dokładnie przećwiczono.
2: Pod oddziały, baczność!
3: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
4: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
3: Zdecydowanie nie.
5: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
4: Chciało ci się tak rano wstawać?
5: No trochę nie, ale wstałam.
4: I warto było?
5: Tak.
6: Pojazdy różnej wielkości, zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, ale będzie tego 300 sztuk.
0: Wojsko zapewnia, że za tydzień, 15 sierpnia, odbędzie się największa z dotychczasowych defilad.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Popołudnie słoneczne i bardzo przyjemne wartości na termometrach, od 22 stopni w rejonie Helu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy.

0: Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety?

0: Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

Rolnik, który zaorał asfalt z zarzutem zniszczenia mienia o znacznej wartości. Baleń zauważony w okolicach Międzyzdrojów, eskortowany. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla tego mężczyzny. Przedwczoraj 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zniszczył około 200 metrów jezdni. Zniszczona została zarówno warstwa asfaltu, jak i podbudowa. Drogowcy wycenili straty na 400 tysięcy złotych. Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że działka w całości należy do miasta. Wieloryb zauważony wczoraj w okolicy kąpieliska w Międzyzdrojach odpłynął pod eskortą łodzi Wopru na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Ssak nie był zaplątany w żadne sieci. Wygląda więc na to, że podpłynął do brzegu zupełnie swobodnie. Teraz znajduje się 800 metrów dalej, gdzie jak usłyszeliśmy od prowadzących akcję, nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony. Wieloryb będzie miał spokój. To kolejne tego typu zdarzenie. Półtora roku temu kilkaset metrów od bazy rybackiej w Międzyzdrojach zauważono zaplątanego w sieci prawie 10-metrowego walenia. Wielkie morskie ssaki bardzo rzadko pojawiały się.

0: w Bałtyku, ale od kilku lat regularnie zdarzają się przypadki, kiedy wieloryby błądzą i przez cieśniny duńskie wpływają w okolice Wyspy Rugi i Zatoki Pomorskiej. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Stanie się to w środę. Żeby cieszyć się tym widowiskiem, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Paulina Nawrocka.
1: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
2: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikatowym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
1: Także teleskop bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczny, mówi Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon.
3: Teleskop służy głównie do tego, żeby widzieć nocne niebo jaśniej, no a słońce już dosyć jasne jest. W związku z czym trzeba uważać, w momencie też, gdy ktoś ma plastikowy teleskop, może się okazać, że te soczewki się po prostu stopią.
1: Zjawisko rozpocznie się około 19.15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca.
0: W środę i będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Do końca dnia wszędzie będzie pogodnie. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Helu, przez 26 w centrum, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W nocy pojawią się opady deszczu, a jutro już więcej deszczu, także burze i gorąco. Od 30 do 33 stopni.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm.

Wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
8: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
7: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
8: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
7: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
9: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
5: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bon Ton.

0: Sześciu młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Jest zielone światło dla IPN-u na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Szlachetna paczka szuka kilku tysięcy wolontariuszy. Michał Pierzchała. Sześciu młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Działo się to w Kijewie Królewskim w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy odbywał się szosowy wyścig 21. Memoriał imienia Wojciecha Paducha. Na drogę przewróciło się w sumie kilkunastu młodych kolarzy. Najciężej rannych zabrało pogotowie oraz śmigłowiec LPR-u. Zielone światło dla Instytutu Pamięci Narodowej na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Strona ukraińska zgodziła się na ekshumację w Hucie Pieniackiej i w Ugłach. W kolejce czeka jeszcze 12 innych wniosków, mówi zastępca prezesa IPN-u Karol Polejowski.
1: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumację.
0: IPN przewiduje, że prace na terenie Huty Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków, mogłyby ruszyć wiosną roku. W tym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie odnaleziono szczątki 55 ofiar, w tym 26 dzieci. Stowarzyszenie Wiosna, które co roku organizuje akcję Szlachetna Paczka, szuka wolontariuszy. Potrzeba ich jeszcze kilku tysięcy, aby w grudniu przedświątecznie móc zorganizować Weekend Cudów i dostarczyć paczki z darami dla najbardziej potrzebujących rodzin czy samotnych seniorów. Pan Arek od lat jest jednym z wolontariuszy. Jak mówi, obecny okres jest kluczowy, bo wtedy poznaje się rodziny, które potrzebują wsparcia.
2: Generalnie praca wolontariusza polega na tym, przede wszystkim na spotykaniach się z rodzinami, na weryfikowaniu ich aktualnej sytuacji życiowej, na rozmowie, na dawaniu wsparcia. My jako wolontariusze odwiedzamy rodziny, ale to nie są rodziny, nie wiem, znajome i tak dalej, tylko które trafiają do nas z bazy danych.
0: Każda osoba rozpoczynająca wolontariat przechodzi szkolenie, otrzymuje praktyczne materiały i wsparcie doświadczonego zespołu Szlachetnej Paczki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Popołudnie i wieczór.

0: całym kraju pogodne. Na termometrach od 22 stopni na Wybrzeżu do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Jutro jeszcze cieplej, bo temperatura w całej Polsce na ogół od 30 do 33 stopni. Będzie pogodnie, ale też mogą pojawić się opady deszczu i miejscami burze.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
5: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
0: Reklama.
6: Bąk

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Let's get down to business.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym?

0: ortopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów

0: Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa!

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama. Słuchacie Bonto.

0: walczy o życie chłopiec, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego. W ponad 20 miastach dzisiaj manifestacje przeciwko przemocy. Wracający z nadmorza stoją w ogromnych korkach. Powiem zaraz, gdzie. Michał Pierzchała. Krytyczny jest stan chłopca po wypadku w zbiorniku przeciwpożarowym w Szczecinie. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Bracia, 9 i 11-latek, przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Świadkami byli przypadkowi przechodnie, którzy pomogli tonącym dzieciom wydostać się z wody. Wymagały reanimacji i na miejscu szybko pojawiło się pogotowie. Jedno z dzieci jest w dobrym stanie, drugie walczy o życie w szpitalu. Przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dzisiaj manifestacje w wielu miastach pod hasłami stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym na ulicach polskich miast. Na manifestację we Wrocławiu przyszła między innymi Anastazja z Białorusi, pobita w taksówce przez pasażerkę.
1: Tylko za akcent, niestety. To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.

0: wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
1: Wszyscy hejterzy się odzywają, wszystkie ludzkie boty się odzywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
2: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć, zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
3: Tak to wyglądało we Wrocławiu. Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dzisiaj w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do obu stron wojny o przerwanie przemocy. Na ekspresowej trójce i autostradzie A6 w zachodniopomorskim ogromne zatory. Na trasie między Koleniowym a Szczecinem jest 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Korek ma 5 kilometrów. Trwają powroty z nadmorza.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
3: Do końca dnia będzie pogodnie. Na termometrach od 22 stopni na Wybrzeżu do 31 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Jutro cieplej, na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej tylko na północy i na Podhalu od 25 do 28. Może padać deszcz, czasem też zagrzmi.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Bon Ton Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzień dobry, Magda Stachula. Przychodzę.

0: do Państwa w dziesięciolecie mojej pracy twórczej i to jest thriller sensoryczny Słuch, drugi tom serii o zwodniczych zmysłach. Pierwszy był Wzrok, mieliśmy przyjemność się spotkać na jesieni, a teraz przybywam z premierą lipcową, czyli świeża premiera. Słuch jest to książka, której akcja dzieje się w Krakowie, ale też w górach, w Gorcach po polskiej stronie i w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie.
1: Tak jak Pani wspomniała, mija dekada od rozpoczęcia Pani kariery autorskiej. Jak wspomina Pani ten czas i którą ze swoich powieści uważa Pani za punkt zwrotny w twórczości?
0: Tak, to jest niesamowity moment, bo obchodzę właśnie w sierpniu dziesięciolecie pracy twórczej. 10 lat temu ukazała się Idealna. To jest pierwsze polskie domestic noir. Tutaj wiele razy mówiliśmy o tym nurcie, ale myślę, że kilka słów przypomnienia. Domestic, domowy, noir, czarny. Czyli to są thrillery psychologiczne, które dzieją się za zamkniętymi drzwiami. No i Idealna wprowadziła ten gatunek do Polski. A jeżeli bym miała wybrać jakąś książkę, a było ich już 15 po drodze thrillerów, to myślę, że chyba jednak Idealna, bo ona mi otworzyła drogę do tego literackiego świata, ale także bardzo darzę takim dużym sentymentem Loft. To jest książka, która została w tym roku wydana po francusku i z tego też względu miałam wiele takich na wiosnę podróży literackich po krajach frankojęzycznych.
1: Zaczęła Pani w Polsce, ale Pani książki, można powiedzieć, że poszły dalej w świat. Gdzie dokładnie?
0: Idealna została przetłumaczona w pierwszej kolejności na czeski, bo tam jest motyw czeskiej Pragi. Potem był włoski i tam ukazała się pod tytułem La Donna Perfetta i po ukraińsku 3 lata temu. Natomiast Loft to mój przedostatni thriller, który został wydany po francusku. Tytuł taki sam, Loft. I książka bardzo się podoba francuskim odbiorcom. Akcja dzieje się akurat Loftu w Gdańsku.
1: Właśnie, bo tworząc historię, odwiedza Pani miejsca, o których Pani później pisze.
0: Zawsze ten research lokalizacji, której osadzam fabuły książek, jest przeze mnie odwiedzany, więc nad tym naprawdę przykładam dużą uwagę, skupiam uwagę i we wszystkich miejscach bywam. Tak samo jest w Słuchu. Akcja zaczyna się w obiekcie Brama w Gorce. Jest to obiekt, który jest położony właśnie w Gorcach. Kładka widokowa wśród koron drzew, najdłuższa w Europie. I na tej kładce zostaje znalezione ciało kobiety. Komisarz Julia Kosela z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, dobrze znana z pierwszego tomu Wzrok, zaczyna śledztwo i w tym samym czasie na komendę w Krakowie przychodzi matka, która mówi, że nie może skontaktować się ze swoją córką, utalentowaną pianistką, która nie tylko ma słuch absolutny, nomen omen właśnie tytuł, ale także jest synestetyczką. Synestezja to jest, możemy powiedzieć, taki dar, ale niektórzy też mogą powiedzieć, że przekleństwo. Chodzi tu o to, że są ludzie, którzy mają sprzężenie kilku zmysłów. Jest mniej więcej 1% populacji, która ma tą synestezję i mogą być sprzężenia różne, czy to jest właśnie wzrok ze słuchem, słuch z smakiem. Rekordzista miał sprzężenie 5 zmysłów, więc możemy sobie wyobrażać, jak funkcjonował. Właściwie nie funkcjonował, były na nim prowadzone badania przez wiele lat, bo słysząc jakiś dźwięk od razu czuł smak, dotyk, więc wyobraźmy sobie, jak w takiej sytuacji w ogóle żyć. Natomiast Sonia, główna bohaterka, ma słuch absolutny, jest synestetyczką i zaginęła. Komisarz zaczyna śledztwo i dochodzi do niej informacja, że po słowackiej stronie w takiej samej kładce widokowej wśród koron drzew, tylko w Bachledowej Dolinie, zostaje znalezione kolejne ciało młodej dziewczyny. No i pojawia się pytanie, kto stoi za tymi zbrodniami. Komisarz Julia Kosela wie, że to nie może być przypadek, ale więcej Państwu już nie zdradzimy, prawda?
1: Warto dodać, wracając do całokształtu Pani twórczości, że jedna z Pani książek doczekała się ekranizacji.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo fantastyczna kwestia, kiedy autor, autorka może zobaczyć swój film na wielkim ekranie i bohaterowie, którzy powstali w mojej głowie, nagle zyskują twarze i to jakie twarze, bo Nieobliczalna to jest mój thriller, który został zekranizowany. Na razie jeden, aczkolwiek prawa do Idealnej były kilkukrotnie sprzedane, ale do mnie wróciły niestety. Czasem na drodze produkcji pojawiają się różne skomplikowane trudności i prawa wracają do autorów, więc jeżeli tutaj słucha nas jakiś producent, to drodzy Państwo, większość moich książek jest do wzięcia. Na razie jest Idealna zekranizowana. No niesamowite doświadczenie, ponieważ można być częścią tego przedsięwzięcia, poznać aktorów, zobaczyć zobaczyć, jak powstaje scenariusz. Oczywiście nie jest on jeden do jeden względem książki, ale to jest zrozumiałe, bo thrillery psychologiczne są też trudnym gatunkiem do adaptacji, ponieważ bardzo dużo dzieje się w głowie bohaterów, a w filmie trzeba pokazywać, a nie mówić, więc to już jest jakby rola scenarzysty i reżysera, no i potem jeszcze aktorzy dodają wiele od siebie w sposobie grania i też w interpretacji danej roli, ale naprawdę nie

0: niesamowite doświadczenie. Bardzo się cieszę. W większości miast można było zobaczyć ogromne, gigantyczne plakaty reklamujące film i poruszę też trudne kwestie. Tutaj nie ukrywajmy, to jest film komercyjny, nastawiony na szeroką publiczność, a porusza kwestie bardzo trudne, przemocy w polskich rodzinach. I to jest dla mnie też ważna kwestia, ponieważ cieszę się, że jakby ten temat został pokazany szerokiej publiczności. To nie jest film, który się ogląda jedząc popcorn, ale to jest film, po którym się długo myśli, jaka jest prawda i kiedy w tym związku zaczyna się dziać to zło, no i czy można to powstrzymać.
1: Jak z perspektywy czasu pani sama postrzega swój progres i zmiany w swojej pracy twórczej?
0: To jest zupełnie inny sposób pisania. Pisząc Idealną, ja nie wiedziałam, czy w ogóle ktoś to zechce przeczytać, a tym bardziej wydać. Pisałam tą książkę 3 miesiące przez mniej więcej 7 godzin dziennie, więc taki etat, tak? Natomiast teraz pracuję trochę inaczej. Oczywiście łatwiej mi się pisze, bo praktyka czyni mistrza, jak się mówi, prawda? Więc dużo łatwiej mi się konstruuje bohaterów, fabułę. Natomiast to, co się zmieniło też na przestrzeni tych lat, to, że ta pierwsza dekada mojej twórczości była skupiona na tych thrillerach domestic noir. Natomiast tą drugą dekadę zaczynam od czegoś nowego, od serii o zwodniczych zmysłach, czyli to są thrillery imersyjne. I myśląc o tym, w którym kierunku teraz powinna iść moja twórczość, wpadłam na pomysł, że my lubimy imersyjne wystawy, prawda? Nie tylko chcemy zobaczyć obrazy Van Gogha, ale do nich wejść, czy jakieś różne koncerty imersyjne cieszą się dużą popularnością. I pomyślałam, że spróbuję zaprosić zmysły do literatury. I stąd pomysł właśnie na thrillery sensoryczne, thrillery imersyjne, gdzie zmysły odgrywają bardzo dużą rolę i nas zwodzą. Chciałam pokazać, że nie to, co widzimy, zawsze jest prawdą i czasem nasz też słuch potrafi zwodzić. I to jest chyba najbardziej przerażające, bo przez pierwszą dekadę pisałam o tym, jak trudno zaufać ludziom. Czasem osoba, z którą dzielimy sypialnię, jest naszym najgorszym wrogiem. To tutaj pokazuje, jak nasze własne zmysły potrafią nas wodzić, czyli nie możemy też ufać już nawet samym sobie. I chciałam właśnie, żeby to było coś takiego nowego na polskim rynku. Są serie o komisarzach i różne nazwy, dni tygodnia czy pory roku, prawda? Ale jeszcze o zmysłach nie było, więc stwierdziłam, że to jest coś nowego i chcę w tą imersję pójść w tej mojej drugiej dekadzie pisania, więc stąd wzrok i słuch teraz. Natomiast tak z całej branży takiej literackiej mogę powiedzieć, że przez te 10 lat zmieniło się bardzo dużo, co mnie też cieszy, że audiobooki cieszą się ogromną popularnością. Jak ja zaczynałam, 3 moje pierwsze książki w ogóle nie miały audiobooków. To nie było wtedy popularne, nie było różnych platform do słuchania audiobooków, więc to na pewno jest duży progres i myślę, że jeszcze będziemy obserwować, jak audiobooki będą dominować, prawda? Bo ludzie chętnie sięgają dużo częściej niż, myślę, teraz po papier.
1: Jaką radę przekazałaby pani osobie, która chciałaby zacząć swoją przygodę z pisarstwem? I może też tak przewrotnie, z perspektywy czasu, jaką radę pani dałaby samej sobie, gdyby mogła przemówić do siebie z przeszłości?
0: Ja myślę, że tutaj mam wiele takich rad i mogę podzielić się z osobami, które myślą, marzą o tym, że zawsze warto podążać za tymi marzeniami i tak łatwo się nie poddawać, bo nie ukrywam, że zadebiutować nie jest łatwo teraz i kiedyś nie było, ale jest to możliwe, bo ja nie znałam nikogo ze świata literackiego, po prostu wiedziałam, że mam do opowiedzenia ciekawą historię i chciałabym moje życie związać z twórczością, nie chciałam wracać już do pracy, bo Idealną napisałam na urlopie macierzyńskim. Więc wytrwałość, pisanie każdego dnia, czytanie każdego dnia, bo żeby dobrze pisać, trzeba dużo czytać. I to nie są tylko moje tutaj sugestie, ale też wybitnych twórców literatury. I chyba ten upór, żeby się nie poddawać, to, że będą przychodzić odmowne informacje zwrotne, to jest pewne. I tak mają wszyscy. Stephen King, czy często przeze mnie wspominany, lubiany Pierre Lemaitre, francuski autor kryminałów, został odrzucony przez prawie wszystkie wydawnictwa we Francji, ale wytrwał, wysyłał. To nie musi być też ta pierwsza książka, z którą zadebiutujemy, którą napiszemy, więc jeżeli coś nie idzie, piszemy kolejną. Jeżeli czujemy tak bardzo mocno, że chcemy iść tą drogą, to ja polecam właśnie wytrwałość, no i pracę dzień w dzień, czytamy i piszemy.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss.

0: Ono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrabkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 2, 10, 11.
0: Reklama.
8: Bon

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Heum, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Reklama. Ponton Radio.

0: Wieloryb pojawił się w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Jest już bezpieczny. Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Głośny poranek w Warszawie. O świcie odbyła się próba generalna wojskowej defilady. Michał Pierzchoła. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieć i czy nie ciągnie za sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku. Mówi Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska.
1: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek z napędem silnikowym oraz lotu dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
0: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w rybacką sieć. Podejrzani o udział w napaści w Goleniowie na zachodnim Pomorzu dwaj 16-latkowie jeszcze dzisiaj staną przed sądem rodzinnym, poinformowała policja. Poszkodowany o rok starszy chłopak przebywa w szpitalu, gdzie trafił wczoraj z ranami kłutymi i śladami pobicia. Jego stan lekarze określają jako dobry. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, nie zabrakło widzów.
2: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
3: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
4: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
2: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
5: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
6: Pod oddziały Smolcic!
0: Święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35 na Zatoce Gdańskiej. Przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Wieczorem od zachodu zaczną nadciągać chmury i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 14 stopni na wschodzie i południu do 18 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro ciepło, na około od 30 do 33 stopni, poza północą i Podhalem, bo tutaj 25 do 28.
7: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk, hełm Popiełuszki 7. W trosce

0: manualnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39.

0: 18 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie NZOS Almet, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imryk.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na

0: budynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Bonton Radio. Weekend.
1: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
2: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
2: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
3: Dzień dobry Państwu, z tej strony Renata Madziara, Polka wśród Masajów. Zapraszam dzisiaj Państwa do mojego tanzańskiego domu w Lesoit w Buszu, 120 km od najbliższej asfaltowej drogi, gdzie mam przyjemność spędzać około 6-7 miesięcy w roku. To miejsce wyjątkowe stało się moim drugim domem, a jest to miejsce specyficzne i dla wielu osób wydające się bardzo trudnym do życia. Często dostaję pytanie: Renata, jak ty sobie tam dajesz radę? Przecież tam musi ci być strasznie trudno. A ja się tylko uśmiecham, bo absolutnie nie czuję żadnego trudu życia w tamtych warunkach. Po prostu w naturalny sposób się do nich dostosowuję. Myślę, że też moje dzieciństwo bardzo mi w tym pomogło. Właśnie taka samodzielność w organizowaniu sobie domowego płomienia, ogniska, gotowania na jednym garnku, znalezienie odpowiednich patyków, żeby sobie ugotować. No właśnie te dziecięce kompetencje w Buszu bardzo mi pomogły, ale też to, że spałam w stodołach, pod namiotem, bardzo pomagało mi i pomaga nadal funkcjonować w Buszu, gdzie wielu rzeczy nie ma.

Drodzy Państwo, my nie mamy podłogi w lepiankach, są paleniska, nie ma okien, nie ma klamki w drzwiach, nie ma światła, nie ma bieżącej wody, nie ma toalety, a w związku z tym, że nie ma prądu, nie ma wody, nie ma pralki na przykład. No więc jak wygląda to życie w buszu? Ono jest bardzo spokojne. Jest takie dostosowane do nas. Tam można mieć różne rzeczy zaplanowane, a i tak codzienność te plany weryfikuje, bo na przykład pada, albo jest za gorąco, albo po sąsiedzku rodzi się dziecko i wszyscy jesteśmy proszeni, żeby uczestniczyć w tym powitaniu nowego członka wspólnoty, albo ktoś umarł i też idziemy wspomagać rodzinę i przyjaciół osoby zmarłej, albo po prostu nic się nie dzieje i nam się po prostu nie chce tego zrobić. Nas w Polsce uczy się takiej konieczności działania. Mamy taką obsesję na planowaniu i wypełnieniu naszego kalendarza po brzegi. My często kobiety też w Polsce mamy taką potrzebę być pamięcią zewnętrzną dla wszystkich członków rodziny dookoła. To my pamiętamy, gdzie ktoś ma majtki, skarpetki, kontrolujemy deski klozetowej, bo to niesamowicie przecież wpływa na jakość naszego życia. Prawda, ta świadomość, czy ta deska jest niżej, takim jesteśmy menedżerami sedesów, za przeproszeniem. Ja się troszkę z pań podśmiechuję za każdym razem, jak prowadzę szkolenia z osobami. No właśnie w Tanzanii każdy odpowiada za siebie. Matka nie kontroluje tego, gdzie dziecko porzuciło swoje ubranko w buszu. Jak je przyniesie, to fajnie, jak nie przyniesie, też fajnie. Nie ma takiego nadmiernego kontrolowania rzeczy. Te rzeczy, one są tylko dzisiaj. Dzisiaj są nam potrzebne. I nie ma takiej konieczności w głowie zadbania o to wszystko, co jest dookoła. Więc dla nas to jest fascynujące. Te osoby, które do mnie przyjeżdżają w gości, właśnie uczą się tego luzu, takiego odpuszczania, takiego przestania pilnowania wszystkiego tu i teraz i jakby planowania, że ja z tego czegoś skorzystam, nie wiadomo nawet kiedy. To jest niesamowite, jak obserwuję nawet kobiety, które są u mnie w gościach, jak dostają telefon od swoich dorosłych dzieci z Polski. Mamo, a nie widziałaś, gdzie jest coś mojego? I ja widzę, jak tym kobietom po prostu tak bardzo fajnie się palec przesuwa na telefonie, wyłączam zasięg internetowy, odkładam telefon i później po 4 dniach, jak sobie przypominają, gdzie ten telefon jest, to ojej, nie miałyśmy zasięgu. Także bywają takie śmieszne historie, drodzy Państwo, które pokazują mi, jak bardzo my w Polsce jesteśmy właśnie zafiksowane, my kobiety, ale też i mężczyźni, na takie rzeczy, które czy naprawdę wpływają na jakość naszego życia? Jak sobie zaczynamy zadawać to pytanie, to okazuje się, że nie, że z wielu rzeczy moglibyśmy zrezygnować, a świat się nie zatrzymuje. Ja tak w buszu bardzo często pozwalam sobie na to, żeby nic nie robić i nie mieć do siebie pretensji, żalu, czy żeby to mnie też nie wprowadza w taki stan jakby bycia gorszą, nieproduktywną właśnie, złą matką na przykład. Nie. Dlatego, że sama pamiętam moją mamę, która dała mi ogrom wolności. Ja mogłam sobie sama ugotować, sama sobie wybrać, jak potrzebowałam. Sama sobie musiałam przygotować rzeczy do szkoły. Musiałam, chciałam, bo to była moja odpowiedzialność. I ja się czułam z tym dumna, z tego dumna. I dzisiaj chcę to samo dać moim dzieciom, dać tą możliwość kreacji ich życia, a nie decydowania za nich, czy teraz mają myć zęby i się wysikać, czy może za 15 minut. Bo oni są odpowiedzialni za siebie sami. I tego właśnie uczy burz.

Jak w ogóle wyglądała podróż do Masajskiej, bo my, oj, ona jest bardzo, bardzo intensywna i mapy Google nas bardzo mocno kłamują. Mapa Google sugeruje, że 360 km można przejechać w niespełna 7 godzin. Też tak myślałam, że tak wszystko wiem i że to się pięknie da zaplanować po naszemu, po europejsku, po polsku. Ale już pierwsze kłopoty były na dworcu w Dar es Salaam, gdzie siedliśmy do autokaru i siedzieliśmy w tym autokaru, że 1,5 godziny, bo czekaliśmy, aż się ten autokar zapełni. Tam nie ma rozkładu jazdy, według którego samochody czy autobusy pojadą. Autobus jedzie wtedy, kiedy to się opłaca, a nie wtedy, kiedy jest wyznaczony czas. Nie ma zatem na wielkim dworcu, gdzie jest kilkaset autobusów w danym momencie, żadnego rozkładu rozpisanego jazdy i tam po prostu wszystko funkcjonuje. No i jakoś to będzie, kiedyś pojedziemy. Autobusy bywają w różnym stanie technicznym, więc bardzo często na trasie

Zagotuje się woda w chłodnicy, pęknie opona, zadziewają się różne inne rzeczy, które wymagają napraw tu i teraz. Na trasie bardzo często dochodzi do momentów, gdzie trzeba się zatrzymać i przeczekać, zwłaszcza w porze deszczowej, bo na przykład spływa duża ilość wody przez środek drogi i po prostu jesteśmy przez kilka godzin odcięci od możliwości kontynuowania naszej trasy. Czasami w poprzek drogi stanie ciężarówka i kierowca mówi nam, że proszę Państwa, jutro koło 14 spodziewamy się dźwigu. No i coś trzeba zrobić w takiej trasie, prawda? I trzeba szukać alternatyw, więc podróżowanie w Tanzanii na pewno jest ogromną przygodą i taką lekcją pokory, że niczego się nie da zaplanować i niczego nie można być pewnym. I uczy takiego szybkiego, umiejętnego podejmowania decyzji i zmiany planu. Że jak nie mogę autobusem, to kawałek przejdę na pieszo, a jak nie mogę pieszo, to gdzieś znajdę motocykl, a jak nie motocykl, to może osiołka. Więc są naprawdę różne takie potrzeby. No i też kwestia chociażby toalety, prawda? No my szukamy toalety, sedesu, wody, a tutaj, prawda, tylko burz. Jedziemy w autobusie 6 godzin, napęcherz mocno ciśnie i co zrobić w tym momencie, kiedy wiemy, że autobus nie zatrzyma się na żadnej stacji benzynowej, bo takiej po drodze po prostu nie ma. Więc umiejętność zapytania kierowcy i poproszenia go, żeby się w szczerym polu zatrzymał i publiczne wyjście przed pełnym autokarem ludzi na zewnątrz, którzy wszyscy oczekują na to, co się ma zadzieć, no bywa krępujące dla wielu osób i znam osoby, które bardzo mocno ze sobą walczą. No ale najczęściej jednak na skutek tej drogi ulegają i uczą się tej pokory, że to nic strasznego jednak wyjść za potrzebą z autobusu. Zresztą bardzo często wtedy lokalni też korzystają i też pół autokaru z nami wychodzi komisyjne sikanie w buszu, to strasznie śmiesznie wygląda. Ale no właśnie uczy nas zupełnie innego podejścia do tak naturalnej przecież naszej fizjologii. Co się u nas dzieje, że my mamy problemy z tym, co z nami zrobiły korporacje, że nie możemy nawet często wyjść za potrzebą. Bardzo to często słyszę od kobiet, które pracują czy w marketach na kasie, czy w banku. No nie wypada, więc nie piją, nie jedzą tak, żeby nie powodować jakiejś no, konieczności korzystania z toalety w godzinach pracy kosztem zdrowia. Robimy to sobie, drodzy Państwo, na własne życzenie. Zgadzamy się na takie warunki pracy. A Tanzania pokazuje, że to jest tak naturalne, że tutaj nie ma się czego wstydzić. Po prostu jemy to i wydalamy. Kiedy dojeżdża się też do mojego domu, to osoby często pytają, no a co z jedzeniem? Na trasie, w takim autobusie pojawiają się bardzo często lokalni sprzedawcy, a to z wiadrem ugotowanych jajek na twardo, a to z ugotowaną w wodzie kukurydzą, a to przez okno takiego autobusu bez konieczności wychodzenia można kupić upieczoną na grillu kukurydzę, taką podaną na widłach. Można kupić wodę, różne napoje typu Coca-Cola, gazowane. No wiemy, że nic ze zdrowiem wspólnego nie mające, jednak jak się jedzie i jest gorąco, to się kupuje cokolwiek, co jest, bo tak jak wspomniałam, na trasie nie ma bardzo często możliwości zjedzenia jakiegokolwiek gotowanego jedzenia, a nawet jeżeli jest, to na całej trasie będzie wyglądało identycznie. To będą albo chipsy mayai, czyli lokalna tanzańska potrawa, czyli zimne frytki zalane roztrzepanym jajkiem, czyli robi się taki omlet z frytkami i smaży. I to się je ręką. Albo będzie ugotowane ugali, czyli mąka kukurydziana na wodzie, tak ugotowana na gęsto, którą też się je ręką. Na przykład z odrobiną fasoli, albo z lokalnym szpinakiem, albo z kapustą. I to nie jest tak, że są te trzy warzywa do wyboru, bo jest sezon na kapustę, to przez miesiąc w każdej restauracji, na każdej trasie będzie tylko kapusta. Albo będzie tylko fasola wszędzie i przez miesiąc. Jak ktoś do mnie przyjeżdża na tydzień czy dwa tygodnie, to czasami osoby dostają takie głupawki troszkę i się śmieją, że Boże, znowu fasola, a później po kilku dniach mówią, o, fasola, cóż za zaskoczenie, prawda? Nie spodziewaliśmy się. Jedzenie, chociaż Tanzania ma przepiękne warzywa i owoce, właśnie to lokalne jedzenie jest bardzo ubogie. To pokazuje nam, że ci ludzie, pokazuje nam historię tych ludzi, ich niewolniczą historię, no bo niewolników się super nie karmi. Daje im się cokolwiek, zapychacz brzucha, ale się nie dokarmia w taki sposób, który pozwala rozwijać. Dobra narodowe Tanzanii w postaci owoców, warzyw, przypraw to są towary eksportowe. Tanzańczycy na przykład w ogóle nie piją kawy, chociaż ją produkują.
nie znają kawy. Lokalnie dostanie kawy graniczne.

czy z cudem. I to jest na specjalne życzenie i bardzo rzadko w wielu miejscach jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli mówimy też o podróży, to zawsze wrażenie robi sposób pakowania bagaży, bo te bagaże, walizki albo są wnoszone na dach autokaru, albo do luku bagażowego, albo wręcz w tej przestrzeni między fotelami i po tych bagażach się często wchodzi. W tych bagażach często jadą kury w klatkach, kozy w środku, albo do środka wchodzą ludzie z kurką pod pachą, albo w jakiejś torbie, albo kurczęta się wiezie, więc to zawsze we wszystkich budzi fantastyczne reakcje. No ale myślę, że takim największym faworytem, jeżeli chodzi o podróżowanie i emocje z tym związane, to są oczywiście podróże motocyklowe. Kiedy kierowca jest w klapkach, japonkach, bez kasku, w krótkich spodenkach i jedzie po szutrowej, gruntowej, kamienistej albo piaszczystej drodze z ogromną prędkością i lekkością, no to my z naszym europejskim poczuciem bezpieczeństwa mamy bardzo często duże lęki. I ja właśnie w taki sposób po raz pierwszy wjechałam w nocy do moich Lepianek, gdzie już po zmierzchu siadłam na motorze za moim kierowcą, za mną siadł właśnie Niangu, Masaj, i przez góry po wertepach, odcinek 12-kilometrowy, przejechaliśmy w ponad 45 minut. Jechaliśmy powolutku z uwagi na ciężar, ale też i na jakość drogi i ciemność. Zapach buszu fenomenalny, bardzo delikatny, nigdzie nie było takich rażących, ostrych zapachów, subtelny. Było też po deszczu, więc to powietrze było przejrzyste, takie krystalicznie czyste. Ciemność niesamowita, żadnego światła, żadnej latarni i jak zjeżdżaliśmy z gruntowej drogi w ścieżynkę, taką maciupeńką, wąską ścieżynkę, gdzie trzeba było co chwileczkę robić uniki, bo krzaki, bo gałęzie, bo po prostu burz. I kiedy zajechaliśmy przed dwie tradycyjne Lepianki, tego do końca życia nie zapomnę.

Kiedy dojechaliśmy na motorach dwóch przed Lepiankę, do której po raz pierwszy przyjechałam, dlaczego na dwóch motorach? Bo to też warto powiedzieć, bo miałam bagaż. Kiedy się jedzie w trzy osoby na jednym motorze, już miejsca na bagaż nie było. Na drugim motorze jechały moje torby i walizka. Pamiętam, że wtedy z domu wyszła mama Niangu, wyszło dwoje młodszego rodzeństwa, dwie bratanice i bratowa. I to była tak uroczysta chwila, bo Niangu nie było prawie rok w domu. I wyszła matka, która go nie objęła, nie przytuliła, nie pocałowała, bo nie może. Bo masajska kobieta nie może przytulić wojownika, nawet jeżeli to jest jej ukochany syn. Ale przepięknie przed nim stanęła i ze spuszczoną głową witała syna w domu i to było czuć w jej głosie miłość, wdzięczność, ulgę, zachwyt, bo ona też popatrzyła w tej ciemności i tak nic nie było widać, bo tylko światło z motocykla, z przedniej lampy, ale Niangu przez te kilka miesięcy się zmienił, zmężniał, wydoroślał na tym Zanzibarze i ten zachwyt matki i takie poczucie ulgi, że jest bezpieczny w domu, a z chwilkę później niesamowita miłość syna do matki z takim wzruszeniem, wdzięcznością, dumą. I słyszę, że przedstawia, że przyjeżdża mu Zungu Renata, czyli Biała Renata, jako gość. I ta mama zrobiła coś wyjątkowego, niespotykanego, czego masajki normalnie nie robią, bo po prostu przytuliła mnie po staropolsku i wycałowała z trzech stron. Jak to możliwe? Nie wiem. Złapała mnie wtedy za rękę, w przekubie, wprowadziła do swojej lepianki. Wtedy też pojawili się bardzo szybko koledzy Niangu, wojownicy, którzy go nie widzieli, zaczęli rozmawiać, kobiety się krzątały, wiem, że coś gotowały. Nagle wszystkie dzieci, kobiety wyszły z tej lepianki, zostali wojownicy i wtedy pokazano mi, jak należy umyć dłoń w jednej misce wody, tylko prawą dłoń, bo tylko jej się prawą ręką, lewa jest do czynności higienicznych. Pokazano mi, jak urywać to ugali z gorącego garnka, jak jeść, jak nabierać sosiku. Wszyscy byli wobec mnie bardzo mili, ale mnie zaciekawiło, dlaczego kobiet nie ma, dlaczego wyszły. I wtedy mi wyjaśniono, że zgodnie z tradycją masajskie kobiety nie mogą widzieć, jak jedzą wielcy wojownicy. Ja zapytałam, no ale ja też jestem kobietą. Panowie się uśmiechnęli, powiedzieli, że jestem gościem, jestem poza ich kultury, więc moja obecność im nie przeszkadza, ale tradycyjnie masajki nie mogą uczestniczyć w posiłku. To było cudowne spotkanie, bo oni fantastycznie ze sobą rozmawiali, śmiali się, chichrali. Atmosfera tego spotkania kolegów, wojowników była wyjątkowa. Oni bardzo szybko zaczęli też śpiewać. Po ciemku, dodam Państwu, bo jesteśmy w Lepiance, gdzie nie ma światła, więc widziałam tylko od jednej latarki, która się świeciła, białe zęby, które się czasami pojawiały w ciemnościach tej lepianki i te białe sztuczne szczęki wiszące w powieści, znaczy sztuczne, no, naturalne szczęki, ale to tak wyglądało abstrakcyjnie, zaczęły w pewnym momencie śpiewać i oni mnie tym śpiewem po prostu uśpili. Obudziłam się rano, następnego dnia na twardej masajskiej skórze. Bolały mnie wszystkie kości. Byłam bardzo zmarznięta, pomimo tego, że spałam w długich spodniach i w długiej bluzie z długim rękawem. Ale jednak spanie na skórze, takiej niczym nie przykrytej, powoduje takie wrażenie, jakbyśmy byli na mokrym czymś. Jak się siada nawet na meble skórzane, to jest nieprzyjemnie zimno. Więc to Państwo, spanie na czymś takim też jest tak samo nieprzyjemnie zimne. Bez podusi, bez kocyka, bez niczego i pomimo tego, że w Lepiance było ciepło od ogniska domowego, tego, że glina też trzyma fantastycznie temperaturę, to jednak ten kontakt ze skórą powodował wyziębienie ciała, więc bolały mnie wszystkie kości, ja najbardziej biodrowa, było mi zimno, ale byłam ciekawa miejsca, w którym jestem. Usiadłam sobie na tej pryczy, bardzo szybko rodzina się zorientowała, że się wybudziłam, oni się cały czas krzątali w domu, bo no, jak wszyscy żyją w najmałej przestrzeni, to naczynia na mleko, wszystko jest, czy na wodę, wszystko jest przecież w lepiance. No ale wtedy te dzieci zaczęły się przy mnie bardzo gromadzić i też w międzyczasie przyszedł Niangu, który nie wiem wtedy nawet gdzie spał, gdzieś u któregoś z innych wojowników. Przysiadł się do mnie na tej pryczy, rozejrzał się po tej lepiance, którą pięknie oświetlały tak bardzo subtelnie promienie słońca wpadające przez załamania.

On powiedział wtedy, I missed home. Tęskniłem za domem. A ja pomyślałam, Boże, za czym? Za tym niewygodnym łóżkiem. Przecież tu nie ma łazienki. Nie ma się... Za czym on tęsknił? I to było tak urzekające, że chciałam odkryć, co tak naprawdę dla niego kryje się pod słowem dom, bo na pewno nie cztery ściany, tylko ta energia, emocja, ludzie i to, jak oni żyją. I zadał mi wtedy drugie pytanie, a jak ci się spało? I ja powiedziałam, wiesz, bardzo dobrze, super. Ale to był też taki moment, gdzie w bardzo nieplanowany sposób miałam z tyłu głowy, gdzieś tam bardzo głęboko, zaczęły ze mnie wychodzić różne moje takie trudności i doświadczenia życiowe, że właśnie takie poczucie poszkodowania, bezradności swojej w życiu. Ja bezradna, doktorat, wybudowanie domu, trójka dzieci, sukces zawodowy, firma. O sobie w życiu bym nie powiedziała, że jestem bezradna, ale gdzieś tam w tej podświadomości miałam takie poczucie i takie historie przychodziły, gdzie moim zdaniem byłam potraktowana przez ludzi bardzo nie w porządku, przez różne sytuacje. I też z uwagi na te moje 40 urodziny, ten pobyt na tym Zanzibarze i ten pierwszy kontakt z oceanem, coś we mnie odblokowały w moim ciele, że to się gdzieś tam w tle wszystko kotłowało. I ja wtedy, no siedząc koło niangu w tym domu, powiedziałam, amazing, wszystko dobrze, wspaniale, to była fantastyczna noc, świetne doświadczenie, no może mi nie było wygodnie pod względem fizycznym, ale w kontekście doświadczania, super, no rzadko się ma możliwość doświadczenia czegoś tak innego. A on tak się na mnie popatrzył i mi powiedział, ale to jest nieprawda, ty płaczesz w środku. I to było tak niesamowite, bo skąd obcy człowiek, który mnie zna zaledwie kilka dni, no z pracy tak naprawdę, on czyta tą moją emocję. Jak to jest możliwe? Birds flying high. I don't know how they feel. People outside in search of something real.

0: Duży ruch na drogach, szczególnie na trasach prowadzących z nadmorza. Wisła w Warszawie pobiła rekordy, wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Michał Pierzchała. Zapaliła się ciężarówka przewożąca zboże. Kierowca opuścił kabinę pojazdu przed przyjazdem strażaków. Nic mu się nie stało. Gdy straż dojechała, pożar już był w pełni rozwinięty. Kabina została spalona. Dzieje się to w Warmińsko-Mazurskim na drodze krajowej nr 16 między Tarusami a Ruską Wsią. Trasa jest zablokowana. Na drogach w całym kraju obecnie duży ruch i sporo wypadków, m.in. na Dolnym Śląsku. Na autostradzie A4 przewęźle Kąty Wrocławskie osobówka zderzyła się z motocyklem. Z kolei w zachodniopomorskim wracający z nadmorza stoją w korkach. Na ekspresowej trójce między Goleniowym a Szczecinem może być jeszcze 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie A6 korek ma 5 kilometrów. Wisła w Warszawie pobiła rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Na nadwiślańskich bulwarach zaledwie 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, na wodowskazie byłyby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
1: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
0: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, a jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
2: Kolejny gołąbek?
3: Oczywiście.
2: Tak się schował.
3: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
2: A chuby można zbierać i przynosić do Państwa do poradni?
3: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
2: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
3: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
0: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne. Zachęcamy do korzystania.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro pogodnie i bez opadów będzie na wschodzie i południu, gdzie indziej więcej chmur i mogą pojawić się przelotne deszcze oraz burze, miejscami z gradem. Na termometrach w poniedziałek na ogół od 30 do 33 stopni chłodniej na północy i Podhalu, od 25 do 28, a najchłodniej na wschodnim wybrzeżu 22 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: development.pl.
1: Ecotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
8: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na ciebie wykwalifikowana kadra.
9: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 2 10 11.
10: Reklama. Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.

0: z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
0: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Te emocje w buszu, ani razu nie poczułam tam, że jest mi ciężko, że no, muszę się umyć w miejsce, tak? Czy że muszę ręcznie coś przeprać, że trzeba sobie zorganizować jakieś mydło, że nie ma tej wody i że czekam kilka godzin na tą wodę, żeby mi masajki tą wodę przyniosły ze źródełka. Więc też taki szacunek do ich czasu, do ich pracy, do tego, że one te kilogramy na swoich plecach przynoszą, to wykorzystanie wody wielokrotnie, co miałam wyćwiczone już z domu, że tak, że mycie, po tym pranie, po tym jeszcze można nogi doszorować, tak, że jakby nie trzeba mieć trzech różnych misek, można to wszystko zrobić w odpowiedniej kolejności w jednej wodzie. To było tak naturalne w ciągu dnia i też ta możliwość uczestniczenia w życiu Masajów, ale w taki naturalny sposób. One mnie nie zmuszały do niczego, do żadnej pracy, ale bardzo chętnie, jeżeli ja wyrażałam swoją postawą, jakąś chęć zadziałania, to mnie angażowały właśnie w pójście po tą wodę, w gotowanie, w przygotowywanie wszystkiego i też wojownicy po sąsiedzku byli cudowni, bo bardzo chętnie zabierali mnie razem ze sobą i z krowami na wypasy, więc pokazywali mi różne rzeczy w buszu. I czego ja u nich doświadczyłam? Takiej niesamowitej akceptacji. Ani nie żadnego narzucania, ani żadnego oceniania, ani żadnego ty musisz, bo to wypada. Nie było czegoś takiego, że czułabym, że mam jakieś ramy, w które się muszę dostosować. To było niesamowite, że oni bardzo akceptowali tą moją wolność, dając mi bardzo subtelne poczucie bezpieczeństwa. I ja tymi moimi przeżyciami zaczęłam dzielić się w social mediach, w internecie. Powstała wtedy bardzo spontanicznie strona, moja jakaś starsza strona biznesowa, gdzie tam było niewielu obserwatorów. Zmieniłam nazwę, zdjęcie profilową i napisałam Polka wśród Masajów, bo też nie chciałam jakby kasować tej starej mojej historii, moich podróży, ale jakby poczułam, że ja chcę być w tym miejscu i zaczęłam dokumentować troszkę dla siebie jak pamiętnik moją codzienność. A to roślinkę, a to zwierzątko, a to jakieś wydarzenie, wszystko było no, inne, ciekawe. To było niesamowite, bo ta strona zaczęła budzić bardzo dużą ciekawość wśród ludzi, zaczęli być stali obserwatorzy, strona zaczęła rosnąć i tak też poznałam tutaj kobietę, która w social mediach właśnie gdzieś mnie wypatrzyła. I bardzo skromnie, bardzo nieśmiało do mnie napisała, że była wcześniej na Zanzibarze, że też ją w jakiś sposób magiczny ta Tanzania niezrozumiały ciągnie, bo zobaczyła wiele miejsc na świecie, że podróżuje od lat z mężem, z rodziną i że widziała wiele pięknych miejsc, ale jest coś wyjątkowego w Tanzanii, co ją bardzo jak magnes przyciąga i że ta moja strona też była takim dla niej magnesem i ma takie marzenie, że gdybym kiedykolwiek zechciała się z nią spotkać, to ona mnie bardzo serdecznie zaprasza. A mnie dwa razy nie trzeba zapraszać. Więc kiedy przyleciałam do Polski, to po prostu się z tą kobietą umówiłam. Przyjechałam tutaj właśnie do was na Lubelszczyznę, a bywałam tutaj często, bo drodzy państwo, mam niedaleko stąd swoją działkę w Ślipczu pod Chrubieszowem na granicy z rzeką Bug, przepiękne pół hektara. I to jest takie moje miejsce letniskowe. Ja się śmieję, że niektórzy muszą lecieć na Rodos i są szybciej na Rodos, a ja mam Rodos na Lubelszczyźnie, czyli kilkanaście godzin pociągiem z Dolnego Śląska. No ale Rodos to Rodos, prawda? Czyli rodzinny ogród działkowy ogrodzony siatką. Co prawda u mnie bez siatki, bo to pół hektara. I to tak właśnie w pięknym miejscu. Więc ja mówię, jak będę tutaj jechała w te moje tereny, to ja bardzo chętnie ciebie odwiedzę. Więc zostałam tutaj w tym domu, gdzie dzisiaj nagrywamy, przecudownie ugoszczona przez tą moją dzisiaj już przyjaciółkę i niesamowite wsparcie od niej dostaję przy wielu projektach i to jest po prostu niesamowite. I też mi pokazuje, że właśnie warto się otworzyć i nie trzymać się bardzo ściśle tego grona ludzi, których mamy wokół siebie. My tak często jesteśmy w złym tego słowa pojęciu lojalni względem ludzi, ale czy ci ludzie są lojalni wobec nas? Czy ci ludzie nam dają tyle samo, ile biorą od nas? No bardzo często właśnie nie. A my jesteśmy w takich bardzo dziwnych więzach przymusu wręcz, nazywamy to odpowiedzialnością, miłością, obowiązkiem, nie wiem, czasami się powołujemy

na różne religijne tematy, że to po prostu tak należy, tak wypada, bo jakieś więzy krwi, rodzina i tak dalej. A to wcale tak, drodzy Państwo, być nie musi. Masajowie bardzo często mi zadają pytanie, who say that? Kto to powiedział? Jakim na przykład czasami tłumaczę, że dlaczego ja coś zrobiłam tak, że to tak powinno być. Oni się na mnie patrzą, bo oni to wszystko robią na lewą stronę, ja się śmieję po swojemu. Też skutecznie, po prostu inaczej. Ja tego absolutnie nie neguję. Ale właśnie bardzo często jak mi pokazuje inną stronę zobaczenia czegoś, nawet tak jak tutaj pijemy kawkę, mam kubeczek, to ja się mogę kłócić, że ja widzę serduszko i dziadku, a druga strona widzi mnie, no przecież na tym kuku nie ma żadnego napisu, bo patrzy na niego z zupełnie drugiej strony. A ktoś od góry popatrzy i mówi, ja widzę fusy i w ogóle okrąg czy koło wielkości, nigdy nie wiem, czy okrąg czy koło, no ten kształt od góry większy, a ktoś popatrzy od dołu i powie, nie, no średnica tego to ma 4 centymetry, od góry mówi, nie, no 8, a mówimy ciągle o tej samej jednej rzeczy. Dla mnie ucho jest po prawej stronie, dla obserwatora po lewej. I tak samo właśnie ta Tanzania bardzo uczy mnie tego, że wiele rzeczy, które możemy, wiele zadań, które mamy do wykonania, możemy zrobić na różne sposoby i różnie interpretować i nie ma jednej słusznej drogi. I ta Tanzania uczy takiej otwartości, odpuszczania i pozwolenia też, że inni też mogą mieć swoją wiedzę i swoje doświadczenie, nawet jeżeli nie mają wykształcenia, nawet jeżeli nie mają narzędzi innych, tak, ale mają jakąś swoją metodę, żeby dane zadanie, dany problem rozwiązać. Tanzania i to życie w buszu weryfikuje bardzo to, czy potrafimy też zaakceptować tą inność, która jest wokół nas, która przecież też jest w porządku. A tam jest cały czas takie zderzenie, nie? Właśnie z tym who say that, że to jest inaczej.

To życie w masajskim domu to jest konieczność zorganizowania tego, co my mamy tak po prostu w domu. Nie zastanawiamy się nad tym, jakim błogosławieństwem jest dla nas to i udogodnieniem, że mamy wodę i ciepłą, i zimną, i w łazience, i pod prysznicem, i w kuchni, i że ta woda jest o każdej porze dnia i nocy. Nie zdajemy sobie sprawy, jakim to jest udogodnieniem, że mamy światło w domu. Ono po prostu jest. Pstrykam i mam albo go nie mam. Bo w miejscu, gdzie trzeba żyć w zgodzie z rytmem słońca tak naprawdę, wiele rzeczy nie można zrobić, bo to słońce, kiedy jest, ono potrafi być bardzo palące i nie da rady wytrzymać. My często mamy takie bardzo negatywne spojrzenie na ludzi żyjących w Afryce, że są leniwi. Drodzy Państwo, to jest bardzo krzywdzące. Ja lubię ciepło, lubię gorąc. Ale kiedy ja wychodzę na zewnątrz, w momencie, kiedy mamy punkt szczytowy, gdzie w południe jest po prostu tak gorąco, że aż mnie mdli, to co dopiero kogoś, kto jest ciemny. Jego karnacja powoduje, że on się gotuje we własnej skórze. My wiemy, że się trzeba nawadniać i pijemy tej wody dużo. Oni nie. I teraz, kiedy ktoś jest odwodniony, pije 200 ml wody na dobę albo jakiegoś płynu, nieważne czy herbata czy mleko, ale ma tego płynu tak niewiele, gdzie ma tak gęstą krew, gdzie jest po prostu ciemny, to taka osoba jak wychodzi na zewnątrz, ona jest nieprzytomna. Jeżeli ktoś je codziennie, a często jest tak, że nie jedzą codziennie, bo ich na to nie stać, jedzą raz na dwa dni, odrobinę mąki kukurydzianej ugotowanej na wodzie, to z czego ten mózg ma mieć energię do myślenia, do działania? Jeżeli, drodzy Państwo, zamieszkalibyście tam, gdzie ja, w buszu, w promieniu kilkuset kilometrów nie ma żadnego zakładu pracy. Jeżeli, drodzy Państwo, nie macie nadanego numeru PESEL, formalnie nie istniejecie dla Państwa, nie czytacie, nie piszecie, to nawet wyjechanie do miasta niewiele zmienia, bo żeby dostać jakąkolwiek pracę, trzeba mieć tą taką podstawę, umieć się podpisać pod umową, umieć policzyć godziny pracy, umieć przeliczyć różne rzeczy. Mało tego, Masajowie mówią w domu w języku ma. Nie znają oficjalnego, urzędowego języka Suahili. W takim stopniu, żeby móc zawodowo w tym języku pracować. Owszem, powiedzą dzień dobry, do widzenia, zrobią proste zakupy, kupią ziemniaka i kupią kukurydzę w miasteczku, ale bardzo często na tym ich znajomość języka Suahili się kończy. To nie jest znajomość języka, która pozwoli na zmianę swojej rzeczywistości. Kiedy w ciągu dnia chłopak idzie na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów do buszu na wypas z krowami, nie pijąc, nie jedząc, wraca wieczorem, to naprawdę nie ma siły, żeby się zastanawiać nad tym, dlaczego księżyc ma być z prawej strony, raz jest z prawej, raz z lewej, jak zrobić komin w domu, żeby nie było dymu, jak, nie wiem, wybudować dom tak, żeby móc zrobić w nim okno, bo on jest zbyt zmęczony, on po prostu siada, w domu może trochę pośpiewa, może dostanie tą kolację, a może nie. Może dostanie herbatę, a może nie, może dostanie tylko trochę wody. Nie ma przez pół roku wody w porze suchej, więc on nawet nie ma jak zmienić ubrania, bo bardzo często nawet nie ma ubrania na zmianę. A my mamy do nich taką pretensję, że dlaczego oni niczego nie zmienili, nie zrobili. Z całym szacunkiem, w naszych trudnych warunkach w Europie mimo wszystko mieliśmy większy dostęp do jedzenia i mieliśmy inne możliwości, żeby przez pokolenia zmieniać swoją rzeczywistość. Masajowie to jest lud półkoczowniczy, półwędrowny, który od tysięcy lat przemieszczał się w buszu właśnie w takich warunkach, nie mając możliwości na to, żeby zmieniać swoją codzienność i rzeczywistość, ale też mają bardzo specyficzne plemienne zasady, które ich cały czas trzymają i ciągną w dół. A z kulturą, z wronami, tak jak u nas, bardzo trudno wygrać, bo nawet bardzo trudno nam wygrać z wronami.

0: Nami, bo przecież tak jak zaczynałam na początku naszych nagrań, jeżeli Państwo pamiętacie, to właśnie wyrwania się z tego naszego społecznego takiego bardzo wąskiego grona, które nam mówi, to się nie opłaca, to ci się nie uda, nie wychylaj się, bądź z nami. No przecież my to też mamy. Też płaczemy, żebyśmy chcieli inaczej, a nie możemy, bo mamy odpowiedzialność i tutaj mamy ileś tych wszystkich ograniczeń. Więc oni to mają jeszcze mocniej, jeszcze silniej, jeszcze bardziej jest to zakorzenione w tradycji i w kulturze, a do tego jak nałożymy właśnie tą świadomość, w jakim klimacie oni żyją, w jakim miejscu, to wtedy zaczynamy zupełnie inaczej na nich patrzeć, bo przez te 4 moje lata pobytu wśród nich, a spędziłam ponad 25 miesięcy w takich długoterminowych pobytach wśród tej społeczności, ani razu nie poczułam, że oni chcą ode mnie wyciągnąć pieniądze. Ani razu nie poczułam się jak bankomat. Oni mają swój honor, swoją godność i gdyby mogli zarobić, to by zarobili pieniądze. W następnym odcinku, do którego Państwa zapraszam, opowiem o tym, w jaki sposób właśnie można im świadomie pomóc, nie odbierając im godności, nie ucząc ich tego, że biały równa się bankomat, jak asertywnie sobie radzić w sytuacjach, kiedy spotykają nas Masajowie na plaży i rozumiem to bardzo, naprawdę nikt Państwa bardziej nie rozumie niż ja, że bywa to trudne, ale można zrobić z tego coś fajnego, konstruktywnego w taki sposób, który Państwu nie odbierze energii, a im nie odbierze godności i da szansę na inne życie. Renata Madziara, Polka wśród Masajów.
1: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
2: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
2: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: Czteroletnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze, przeżyło. Ceny paliw niżej i pytanie, kiedy? Zbieramy komentarze polityków. Kolarze dojechali do mety. Tour de Pologne. Michał Pierzchoła. O krok od tragedii w Łomży. Czterolatek zwisał po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadł na ziemię. Przede mną wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji.
3: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i czterolatek przytomny został zabrany do szpitala.
8: Według ustaleń policji podczas

0: zdarzenia matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Co z pakietem CPN, czyli rządową obniżką cen paliw? Premier zapowiadał wprowadzenie obniżek na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się utrzyma i doprowadzi do wzrostu cen na światowych rynkach. Szczegóły mają zapaść w nadchodzącym tygodniu. Komentarze polityków zebrał Błażej Kulesza.
1: Konkretna decyzja leży po stronie ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
2: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu.
1: Ceny w hurcie spadają, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest wciąż stabilna, a działań ze strony rządu jak nie było, tak nie ma.
3: Kiedy CPN, kiedy pan się spodziewa obniżki i jakichś konkretnych reakcji ze strony rządzących?
4: Jak Skolim zostanie ministrem finansów.
1: Ironizował europoseł Michał Wójcik z PiS. Z badań jasno wynika, że 2/3 Polaków chciałoby powrotu rządowego programu CPN. Kosztował on jednak grubo ponad 4 miliardy złotych.
0: Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Bieliczka. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej. Najpogodniej jutro będzie na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur i czasem przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze synoptycy prognozują późnym popołudniem albo wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Na termometrach jutro na ogół od 30 do 33 stopni.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.

0: Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

0: Rząd uszczelnia system fotoradarowy. Powiem zaraz, co ma się zmienić. W Chorwacji podczas nurkowania zmarł 40-letni Polak. Jest szansa na tańsze paliwo. Najbardziej stanieje benzyna. Michał Pierzchała. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd też szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji, czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, kilkukrotnie wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Od wartości zmierzonej przez fotoradar czy odcinkowy pomiar prędkości odejmowane będzie 5 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. To oznacza, że jeśli na przykład fotoradar zarejestruje prędkość auta 125 km na godzinę na drodze ekspresowej, to po odliczeniu korekty mandatu nie będzie. Podczas nurkowania w pobliżu Medulinu w Istrii, położonym na północy Chorwacji, półwyspie, zmarł 40-letni Polak. Mężczyzna źle się poczuł, gdy był ponad 20 metrów pod wodą. Był reanimowany. Iran zapowiedział, że otworzy cieśninę Ormuz, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu, chociaż może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców, ale już teraz jest nadzieja na obniżki. W nadchodzącym tygodniu najbardziej stanieje benzyna, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
0: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Turyści nie będą musieli jutro płacić za bilety wejściowe do Karkonoskiego Parku Narodowego. Na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Na szczycie zostanie odprawiona msza o charakterze ekumenicznym. Początek sierpnia to okres największej frekwencji na karkonoskich szlakach, a Śnieżka jest w tym czasie jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Sudetach. Płacić trzeba będzie za to więcej w Krakowie. Przypominamy mieszkańcom i uprzedzamy turystów. Od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń. Poniedziałek na ogół od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy oraz w rejonach podgórskich od 26 do 29 stopni, a najchłodniej na krańcach północnych od 22 do 24 stopni. Dużo słońca na Podkarpaciu, gdzie indziej może się chmurzyć i czasem przelotnie padać.
2: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad zalewem Maczuły.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.
3: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
4: Dobra. Okay.
5: Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie siedzę w miejscu, do którego nie każdy ma dostęp i rozmawiam z człowiekiem, akurat do którego dostęp ma wiele osób, zwłaszcza z terenu powiatu chełmskiego, z gminy Chełm w sposób szczególny. Państwo znacie już tego człowieka, on już w audioportrecie był, ale jest pretekst też do tego, żeby się ponownie z nim spotkać i porozmawiać. Marcin Sobczuk, cześć.
6: Cześć Przemku, witam Państwa.
5: Marcin Sobczuk, już wyjaśniam, proszę Państwa, prawie 2 lata temu, jak z nim rozmawiałem, był strażakiem, ochotnikiem z OSP Zarzecze. Dzisiaj już w podwójnej roli. I OSP Zarzecze, ale i PSP Chełm, czyli Państwowa Straż Pożarna w Chełmie. Marcin, my jak 2 lata temu rozmawialiśmy, to mówiłeś, że już jako 5-latek chciałeś być strażakiem. Determinacja, treningi, nauka doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś, czy po prostu jesteś urodzonym szczęściarzem i ci się udało?
6: Nie, trzeba trochę czasu poświęcić, różne uprawnienia porobić, różne kursy. Sprawność fizyczną strażaka to jest podstawa. Trzeba było poświęcić trochę czasu na wysiłek fizyczny, potrenować. No i porobić parę kursów takich, które są punktowane też do Państwowej Straży Pożarnej, żeby się dostać. I później jest rozmowa kwalifikacyjna i później wyniki dopiero ogłaszane. I zależy wszystko, jak przejdzie punktacja, jak przejdzie rozmowa kwalifikacyjna, bo tam pytają się o różne rzeczy, o różne zagadnienia ze Straży Państwowej też i widzą po człowieku, czy nadaje się, czy ma jakieś tam ambicje, czy on się tym interesuje.
5: W twoim przypadku mówić o tym, że nie interesujesz się strażą, to trochę nie na miejscu, bo ile miałeś lat, jak wstąpiłeś do OSP?
6: Do młodzieżowej drużyny pożarniczej wstąpiłem chyba mając około 8-9 lat.
5: Czyli już jako 8-latek, bo te młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby Państwo też wiedzieli, to nie jest tak, że to jest jakieś stowarzyszenie, jak nie wiem, Związek Harcerstwa Polskiego, czy trampkarze, gdzie się spotykają dzieciaki i bawią się i miło spędzają czas, tylko młodzieżowe drużyny pożarnicze regularnie uczestniczą w zawodach strażackich, takie, które się odbywają w każdej gminie, gdzie jest OSP. Jest musztra, jest ta część sportu, ale jest też ta część związana już typowo z pożarnictwem.
6: Tak, uczą się od małego sprzętu, uczą się dbania o czystość. Często u nas pomagają przy sprzątaniu samochodu i przy okazji nabierają wiedzy w praktyce, tak? Już wiedzą na przykład, co to jest rozdzielacz, co to uczą się linia zsawny i powoli są wprowadzani do pożarnictwa.

0: 15-latek, jestem chłopakiem ze wsi, no to człowiek chciał pomóc jak najwięcej, tak? Nie zbliżałem się tam nie wiadomo jak do ognia, ale tutaj z dala to, co mogłem, to starałem się pomóc.
1: Słuchaj, Straż Pożarna od kiedy chyba są prowadzone takie badania dotyczące zaufania społecznego do poszczególnych zawodów, to Straż Pożarna jest zawsze na samym szczycie. Nie pamiętam, żeby gdzieś tam spadła poniżej jakiegoś poziomu olimpijskiego. Ty mówisz, że jesteś chłopakiem ze wsi, że od jako 8-latek wstąpiłeś do OSP, jako 18-latek już jeździłeś do akcji bojowych. Patrząc z perspektywy mieszkańca obszarów wiejskich, tak to nazwijmy oficjalnym językiem, ten druh z OSP to jest szycha we wsi, jak to mówiąc kolokwialnie, czy raczej ludzie was postrzegają jako no, takich trochę pozytywnych wariatów, którzy mają chyba za dużo wolnego czasu i coś muszą robić?
0: Nie, mi się wydaje, to nie jest jakaś szycha. Może kiedyś to tak było odbierane. Teraz to po prostu jest taka... Fajnie się człowiek czuje, jak może komuś pomóc. I po prostu, jeżeli się wyjeżdża na akcję i zwłaszcza u nas we wsi mieliśmy taki przypadek, że pożar domu nastąpił o 5 rano i byliśmy na miejscu jako pierwsi i zdążyliśmy opanować sytuację zanim przyjechało PSP. No i ci ludzie są wdzięczni i fajnie, że się udało uratować ten dom, dorobek. I to nie jest taka szycha, tylko to jest takie fajne uczucie pomóc drugiemu człowiekowi.
1: Marcin, bo może gdzieś tam stereotypowo przez jakieś stare polskie filmy OSP to jeszcze ludzie w takich charakterystycznych mundurach, przynajmniej ja takie pamiętam, białe kaski, takie chyba blaszane jeszcze w dodatku i charakterystyczna strażacka panterka, ale to są czasy, których ty nie masz prawa pamiętać, bo jesteś za młodym człowiekiem. Dzisiaj patrząc z perspektywy strażaka ochotnika i strażaka PSP, jest różnica w szkoleniu, wyposażeniu, w umiejętnościach, w zaangażowaniu w działaniach?
0: Tak, jest bardzo duża różnica. Pamiętam jeszcze te moro ubrania, ale po prostu chodzi o higienę i zdrowie strażaka. Pozmieniane te przepisy dzięki tym mundurom, ubiorowi jesteśmy bardziej bezpieczni, chronieni, ale też widać na nas, strażacy bardziej dbają też o swoją higienę, piorą częściej te nomeksy, bo wiadomo, kiedyś te nomeksy, no to ubrania specjalne tak zwane, no nie były tak dbane, bo nie było na nich widać, a teraz każdy pilnuje swojego, jak to się mówi, ubrania specjalnego i stara się dbać o niego, bo nie jest też tani, bo muszą posiadać specjalne certyfikaty. A pod względem wyszkolenia bardzo poszła OSP, wszystkie OSP poszły do przodu, bo teraz szkolenie trwa tam prawie miesiąc czasu, muszą pozdawać egzaminy, komory i tak jak nasza jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Medycznego, są pewne wymogi, które muszą być przestrzegane i spełnione. Musi być odpowiednia ilość ratowników medycznych po KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. Musi być odpowiednia ilość kierowców z badaniami. Musi być odpowiednie przeszkolenie osób, kurs podstawowy ochotnika, ratownika. Także dużo się zmieniło na przestrzeni lat.
1: A widzisz różnicę między wyposażeniem PSP a OSP? Mówimy tutaj o Zarzeczu, tak? Bo o tej jednostce wiesz najwięcej.
0: Znaczy, nasza jednostka jest już bardzo dobrze doposażona i staramy się cały czas doposażać. Mamy też łódź, mamy lekki samochód, mamy średni samochód, mamy zestawy hydrauliczne. No mamy naprawdę wszystko to, co w krajowym systemie potrzebne, ale cały czas sobie staramy doposażać, udogadniać, ułatwiać, bo strażak też, żebyś miał ułatwienie trochę w tej pracy. No musimy pilnować i dbać o ten sprzęt, bo wiadomo, że niektóre sprzęty są bardzo drogie, tak jak na przestrzeni ostatnich lat samochody pożarnicze bardzo poszły cenowo w górę. Nam się udało jeszcze zakupić w 2021 roku z ceną 400 tysięcy niższą niż obecnie. No i po prostu sprzęt PSP, OSP już teraz tak się nie różni. Wiadomo, że PSP mają więcej tego wyposażenia, muszą mieć i po prostu OSP zaczyna nadganiać to, ale są OSP, które mają lepsze wyposażenie niż PSP w Polsce.
1: Zdarzają się, ale nie tak dawno wróciłem z wakacji i po drodze jadąc lubię się rozglądać. Miałem okazję jechać takimi bocznymi drogami przez Małopolskę i przejeżdżając obok jednej remizy zauważyłem

0: stary, wysłużony, to chyba był Jelcz, albo star, nie wiem, za szybko jechałem. No, nie jechałem za szybko, ale wystarczająco szybko, żeby się nie przyjrzeć, ale prawdopodobnie był to star. Małopolska wydawać by się mogło bogate województwo, a tu się okazuje, że jeszcze pojazd, który no już by się mogło wydawać z waszego punktu widzenia leciwy, można by było już przerabiać na żyletki. Okazuje się, że ten sprzęt jeszcze jest w służbie, tak? Wynika to z tego, że te sprzęty były tak doskonale skonstruowane w latach, nie wiem, 60-tych, 70-tych? Czy wynika to z tego, że każda rzecz, która jest na wyposażeniu, czy to PSP, czy OSP, jest dla was tak mocno cenna, że dbacie o to i pielęgnujecie, żeby służyła jak najdłużej?
1: Tak, strażacy dbają o ten sprzęt. Strażacy też mają sentymenty do niektórych samochodów, zwłaszcza OSP. Jeżeli ktoś kiedyś tam miał stara 25, tak jak my, no naszego niestety nie udało się już uratować, już wszystko się sypało. To strażacy starają się go restaurować, odnawiać tam, nawet jako do muzeum albo wystawa przed remizą są. U nas w powiecie też jest jeden star, który stoi przed strażnicą w sąsiedniej gminie. Po prostu no, trzeba dbać o ten sprzęt jak najdłużej. My w komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie też jest u nas star 266, który pomaga w trudnych terenach. Gdy samochody zagrzęzną, czy po prostu gdzieś nie ciężki dojazd, on się sprawuje naprawdę rewelacyjnie.
0: Nie do zatrzymania?
1: Tak. To jest stary, poczciwy star 266, ale to jest porządna maszyna, która w terenu się nie boi.
0: No właśnie, a propos terenu, masz już no, niemałe doświadczenie, jeżeli chodzi o działania ratownicze i w OSP, i w PSP. Nasz teren jako, nazwijmy to ziemia chełmska, czy ten teren, w którym ty operujesz, jest trudny w dojeździe do zdarzeń. Często widzimy na wiosnę, zwłaszcza kiedy gdzieś tam ktoś nieroztropny podpala jakieś nieużytki, czy jesienią ścierniska. Jesteście w stanie dojechać wszędzie na naszym terenie? Czy są miejsca, w których potrzebne są bardzo specjalistyczne pojazdy, jak ten, który macie w PSP, taki śmieszny łazik, który po wodzie też może jeździć?
1: Wszędzie torfy czy coś, to po prostu jakieś trudne tereny nie dojedziemy sprzętem, bo po prostu też dowódca tam decyduje, ale kierowca ma swój rozum i on wie, na co samochód stać, na co nie. I ja zawsze wychodzę z tego założenia. Lepiej się czasami rozwinąć te 40 metrów dalej, niż utopić samochód i ma się spalić, tak? Szerp, bardzo dobry sprzęt na wody, na jakieś tam bagna, sprawuje się dobrze. U nas tereny to bagna srebryskie, rezerwaty po tych lasach, no to wiadomo, że jest ciężko. Ogólnie u nas infrastruktura jest, drogi praktycznie są wszędzie porobione, po polach, wszędzie można dojechać utwardzoną drogą.
0: Optymistyczny akcent. Zresztą cała ta pierwsza część naszej rozmowy jest optymistyczna, to teraz pewnie w takim optymistycznym duchu zaproponujesz jakąś przerwę muzyczną, bo to jest ten moment. Pamiętasz sprzed 2 lat, że zawsze męczę swoich rozmówców i pytam, co posłuchają nasi słuchacze teraz.
1: Może coś z Budki Suflera.
0: Znaczy, 2 lata temu też nie było Budki Suflera, ale okej. To co, może Martwe Morze?
1: Niech będzie.
0: A więc zostawiamy państwa z Budką Suflera, a za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wracamy do rozmowy z Marcinem Sobczukiem, strażakiem zawodowym i strażakiem OSP. Marcin, na początku naszej rozmowy powiedziałem o tym, że jestem w miejscu, do którego nie każdy może wejść od tak sobie. Przy jakichś okazjach, przy festynach czy przy dożynkach jak najbardziej, zwłaszcza dzieciaki się z tego cieszą, bo my siedzimy w waszym pojeździe. Powiedziałeś, że jest to pojazd średni. Ja nie jestem znawcą w tematyce, nie do końca wiem, do czego to wszystko tutaj służy. Niemniej wygląda to mega profesjonalnie. Czy ten sprzęt, którym dzisiaj dysponujecie, wymaga od strażaków ochotników ciągłego doszkalania, ciągłego weryfikowania instrukcji obsługi, bo niektóre sprzęty tutaj naprawdę są skomplikowane.
2: Tak, strażacy muszą cały czas, co jakiś czas sobie przypominać, szkolić się, bo po prostu tak samo strażacy muszą pamiętać, gdzie w samochodzie jakie urządzenie gdzie leży, po prostu, żeby nie było w czasie akcji zamieszania, że mówię, dowódca nam wydaje polecenie, proszę rozwinąć linię główną czy linię gaśniczą i my latamy, szukamy odcinków wężowych, gdzie leżą. No takiego miejsca zdarzeń nie powinno mieć i po prostu muszą się doszkalać z różnego sprzętu, jak on działa, jak on analizuje. Po prostu no, trzeba się szkolić. Czym więcej człowiek się szkoli, tym bardziej jest w tym wprawiony. Jeżeli się nie szkolimy, no to też zapominamy pewne rzeczy, pewne przyzwyczajenia po prostu.
1: Nie mówimy tutaj już o wozach takich

0: specjalistycznych straży pożarnej, bo tutaj, nie wiem, działania chemiczne to pewnie zupełnie inna para kaloszy, ale patrząc na taki przeciętny wóz strażacki, one wszystkie są tak samo wyposażone w całej Polsce, czy taki przeciętny, taki samochód jak wasz u was tutaj w Zarzeczu jest wyposażony tak, a na przykład w sąsiedniej gminie będzie już mógł mieć połowę tego sprzętu?
1: Znaczy nasza jednostka jest w krajowym systemie ratowniczym i obok sąsiadujące jednostki są pewne kryteria, które OSP musi spełniać i które musi być samochód dany wyposażony, czyli samochody średnie zazwyczaj mają do ratownictwa technicznego, wysokościowego, podstawowego. Takie podstawowe sprzęty muszą mieć i jest taka lista, którą musimy spełniać. I zazwyczaj wszystkie jednostki w krajowym systemie muszą mieć te podstawowe narzędzia pracy.
0: Podstawowe narzędzia pracy, to jedno. Dwa, wspominałeś już o tym, że zresztą może nawet jest to, mam nadzieję, powszechna informacja i wiedza, że strażak to nie tylko człowiek, który potrafi świetnie gasić pożary, ale strażak to również człowiek, który potrafi w sytuacjach kryzysowych udzielić pierwszej pomocy medycznej. I nie na takim poziomie jak przeciętny obywatel, tylko troszeczkę już więcej. Wszyscy tutaj u was strażacy mają przynajmniej to podstawowe szkolenie medyczne?
1: To się nazywa kwalifikowany kurs pierwszej pomocy. U nas w OSP, jak się nie mylę, to ma 14 ratowników ten kurs i on się odbywa, trwa tydzień czasu szkolenie, później jest zakończony egzaminem i co 3 lata przechodzimy recertyfikację, czyli ponownie podchodzimy do egzaminu pisemnego i teoretycznego, bo są pewne wymogi, chyba teraz w tym roku się zmieniło, że krajowy system musi też posiadać 8 minimum ratowników po kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ale każdy te podstawowe, jakby to nazwać, czynności powinien umieć udzielić, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, no, pozycja boczna. Pierwsza zasada, wezwać pomoc. Jeżeli nawet ludzie, miałem takie zdarzenie 1,5 roku temu, wracałem statem z trasy, i w naszym powiecie palił się samochód w nocy, ciemno już było i zużyłem swoje gaśnice, nikogo nie było, stał zaparkowany samochód, przygasiliśmy, mieliśmy 2 gaśnice, ja dzwoniłem pod 112, a tato gasił i ja próbowałem ludzi zatrzymać, wziąłem kamizelkę odblaskową, próbowałem ich zatrzymać na głównej trasie, nikt się nie zatrzymał, bo chciałem po prostu, żeby mi gaśnicę użyczyli. 112, bo zanim straż przyjedzie, wiadomo, nikt się nie zatrzymał. Na 30 przyjeżdżających samochodów nikt się nie zatrzymał. Widzieli, że się pali samochód, że gasimy, próbujemy. Nikt się po prostu nie zatrzymał. Byłem w szoku. Byłem po prostu w szoku. Jacy ludzie są, może są takie czasy, znieczulica taka trochę panuje, że przechodzą obok. A wystarczy stanąć, zapytać się, co się stało, może czymś mogę pomóc. To nie kosztuje. To naprawdę nie kosztuje, a może uratować komuś dobytek, uratować komuś życie.
0: No, zaskoczyłeś mnie tym, co teraz mówisz, ale skoro już jesteśmy przy tych tematach, Chełm to nie jest typowe włoskie miasteczko z bardzo wąskimi uliczkami. Niemniej na wielu osiedlach te ulice nie są zbyt szerokie, jeszcze dodatkowo postawione tam samochody. Bezmyślnie, bez wyobraźni, bez empatii jakiejkolwiek, po prostu bezmyślnie zaparkowane samochody. Często wam się zdarza, że ogromny wóz strażacki, bo one są ogromne, ma problem z przejechaniem taką ulicą?
1: Tak, są uliczki, które są bardzo wąskie i ciasne, a samochód średni, czy ciężki, czy nawet drabina strażacka mechaniczna jest bardzo długa i jemu na zakrętach jest się bardzo ciężko wyrobić. Jak ktoś zaparkuje blisko skrzyżowania, to mamy takie problemy, że po prostu nie dojedziemy do tego miejsca lub czekamy, że przeparkuje lub się rozwijamy z tego miejsca, jeżeli już mamy niedaleko. Także są uliczki, w których naprawdę powinni ludzie myśleć, że są osiedlowe uliczki, gdzie bloki i naprawdę jest ciężki dojazd i ludzie się czasami dziwią, mogą się zdziwić, dlaczego my nie dojedziemy, bo nie mamy jak. No wtedy czasami trzeba samochód po prostu albo przeciągnąć,

0: albo przepchać, jeżeli się uda. No, staramy się jak najszybciej. Też musimy myśleć o tym jako strażacy, że my mamy pomagać, a nie rujnować komuś też dobry dobytek. Także też, jeżeli gasimy pożary czy coś, to też musimy myśleć logicznie, tak żeby nie narobić więcej szkód, żeby komuś czegoś nie zniszczyć też, bo jeżeli się coś uda uratować, to jest zawsze jakiś sukces, tak?
1: Wiesz co, kiedy jeszcze na co dzień pracowałem w wiadomościach i były jakieś takie raporty ze straży pożarnej, zawsze zastanawiało mnie, jaki jest algorytm, na podstawie którego rzecznik prasowy, wtedy chyba Tomek Ważny, mówił, że straty wyniosły tam powiedzmy 50 tysięcy, ale ocalono tam majątek rzędu 350 tysięcy. To jest już taka urzędnicza robota tam na miejscu, kiedy już akcja dobiegła końca i trzeba wypisać dokumenty. Robicie taki wywiad z poszkodowanymi, jak to wyglądało? Czy jest to po prostu takie szacowanie statystyczne, żeby media miały czym się zająć?
0: Na tym się dokładnie nie znam. To od tego jest dowódca zastępu, sekcji lub dowódca zmiany, zastępca dowódcy zmiany. Zależy, kto dowodzi tą akcją. Dowódcy jednostek. Oni zawsze dowodzą, po zakończonych działaniach wypełniają dokumenty i chyba się mniej więcej konsultują z właścicielem, ile co mniej więcej jak kosztowało, bo wiadomo, później ubezpieczyciel i tak przyjdzie na to miejsce i on sobie według siebie wyceni to, ale jakieś szacunkowe straty, co mogliśmy uratować, co zostało spalone czy tam zniszczone, to musi mniej więcej oszacować, bo musi z tego też dowódca po każdej akcji pisze meldunek, tak jak w PSP. On musi opisać daną sytuację, pomierzyć jaki budynek, ile się spaliło, czego się spaliło i on musi podać tą wartość, tak? W przybliżeniu, bo wiadomo, nie jesteśmy rzeczoznawcami takimi dokładnymi co do grosza, ale on musi to podać w przybliżeniu, a później od tego jest ubezpieczyciel, który przychodzi i to dokładnie wycenia.
1: No teraz konkretna sytuacja. Kiedyś u mojego znajomego na takiej wiejskiej posiadłości wybuchł pożar. Przyjechali strażacy, chyba PSP i OSP było na miejscu. I on był strasznie skonfundowany tym, że płonęła jakaś tam szopa, w której było składowane drewno opałowe. Były trzy linie, to już tak twoim językiem trochę mówiąc. I on był strasznie zdziwiony, że strażacy, jeden strażak polewał, właściwie no, kilku strażaków z jednego węża polewało ten płonący budynek, a dwie pozostałe grupy polewały budynki, które przylegały niemalże do tego palącego się i lali wodę na niepalące się już budynki. Z waszego punktu widzenia to też jest bardzo istotne, że to, czego nie da już się uratować, to jedno, ale ważne jest też to, co jeszcze nie płonie, a waszym zdaniem za chwilę może zapłonąć.
0: Tak, to bronimy ten budynek, schładzamy go, żeby się ogień nie rozprzestrzeniał. Rota gasi ten budynek, wiadomo, woda musi odparować, odbiera to ciepło, ale staramy się, jeżeli budynki są obok położone, to trzeba je zabezpieczyć, żeby nie doszło do większych strat. Trzeba też o tym myśleć, no bo wiadomo, jeżeli pali się szopa z drzewem, no to będzie ciężko ją zagasić. To jest drzewo, to już jest mocno rozgorzały pożar. W tym momencie, jeżeli mamy obok mieszkanie, no to mieszkanie jest bardzo cenne. Gasimy to, ale musimy też myśleć o tym, żeby ludziom uratować to mieszkanie, żeby mieli gdzie mieszkać, tak?
1: Pewnie śledziłeś z wypiekami na twarzy to, co się działo na Roztoczu, czyli ten ogromny pożar lasu. To w odrębna tak jakby w ogóle część statystyki strażackiej, ale pożary lasów to nie jest rzecz, która jest rzadkością, a biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i to, co się dzieje z temperaturami, pewnie nie będzie lepiej. To, co się dzieje teraz w Grecji chociażby, tak, już u przedmieście Aten, gaszenie lasów jest jakimś specjalnym szkoleniem objęte, no, bo to już tam nie wiedzie ogromny sprzęt strażacki, samochody. No, one pewnie do jakiegoś momentu są w stanie wjechać. Uczycie się tego w jakiś szczególny sposób?
0: Uczymy się, mamy szkolenia z tego, jak sobie radzić w takich warunkach, ale są specjalne takie moduły stworzone, które specjalizują się w pożarach lasów i oni wszystko robią z marszu. Mają podręczny sprzęt tylko i sobie radzą. Przynośne takie pompy, przynośne łopaty, wszystko i wszystko ręcznie odcinają. Także oni się cały czas szkolą i są takie moduły.

0: szkoły właśnie w Polsce, które cały czas na bieżąco trenują i wiedzą, jak postępować z pożarami lasów. Wiadomo, silny wiatr nie sprzyja w takich warunkach. Ostatnie lata pokazują, że mamy bardzo sucho i te pożary lasów występują coraz częściej. Ale my jako strażacy też jesteśmy szkoleni, czytamy bardzo dużo, szkolimy się. Tego nie przetrenujemy w praktyce mniej więcej, ale coś rozwinąć, jak rozwinąć linię można, jak do tego podejść. Trzeba o tym myśleć cały czas i też, żeby się nie rozdzielać, żeby ta rota zawsze była razem, bo wiadomo, pożar lasu, duże zadymienie, możemy się zgubić, możemy, jeżeli nie znamy jeszcze swoich terenów, tak jak w tym przypadku od nas z powiatu wyjeżdżali i OSP i PSP jeździło z hełma, także szkolenia są bardzo ważne i co rok coś jest unowocześniane, staranie się, dążenie do takiego celu lepszej jakości gaszenia tych pożarów lasu.
1: Marcin, była budka suflera, to co teraz?
0: O, ciężko powiedzieć, co to teraz. Coś dla strażaków może by się przydało. Nie wiem, 998 był taka piosenka, numer taki, ale nie pamiętam dokładnie tytułu.
1: To teraz bęben maszyny losującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady, szukamy odpowiedniej muzyki, a do Państwa wrócimy po krótkiej przerwie. Mam.

Katarzyna Niewiadoma na podium Tour de France zajęła drugie miejsce. Jest 3-miesięczny areszt dla rolnika, który w Gliwicach zaorał asfalt. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie.

0: słońca podpowiadamy, jak się przygotować. Michał Pierzchowa, dobry wieczór. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale Holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła ostatni etap i zarazem cały wyścig. Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co i tak jest ogromnym sukcesem. Dla Vollering oraz naszej golarki to piąty podium z rzędu w słynnym wyścigu. Rolnik, który zaorał asfalty w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące, wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
1: To było wcześniej wstać, natomiast było warto.
2: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
3: Pod oddziały SOSIS!
0: W święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35 na Zatoce Gdańskiej. Przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. I chociaż dopiero stanie się to w środę, to już teraz zachęcamy do tego, aby się odpowiednio przygotować i pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Paulina Nawrocka.
4: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
5: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
4: Zjawisko rozpocznie się około 19.15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca.
0: Przypominam, że widowisko odbędzie się w środę. Mogą być jutro burze. Najsilniejsze są prognozowane późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Najpogodniej jutro za to na południowym wschodzie. I ciepło na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej na krańcach północnych od 22 do 24.
6: Bonton Radio i wszystko gra.
7: Przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiam z Marcinem Sobczukiem, strażakiem, zawodowcem i ochotnikiem. Marcin, pamiętasz pierwsze gaszenie nieużytków albo ścierniska jako no, wtedy jeszcze strażak, ochotnik?
8: Bardzo dużo tych akcji było i tak do ściernisk, do traw to tak nie przykładam wagi, żeby pamiętać tego, ale... Pamiętam na przykład duży pożar bagien srebrzystych, bo byliśmy tam chyba prawie ponad 12 godzin. Całą noc walczyliśmy z ogniem, bo był silny wiatr i ciężko było to opanować.
7: Pytam o te nieużytki, bo wiele zdarzeń, do których jeździcie, wynika z zdarzeń losowych. Wichura, burza, pioruny, zwarcie instalacji elektrycznej. Wielu tych rzeczy nie da się przewidzieć, nie da się im zapobiegać, ale jest mnóstwo zdarzeń, do których jeździcie, a których można było uniknąć, gdyby ktoś pomyślał. I właśnie pożary nieużytków, celowe podpalenia nieużytków czy ściernisk, to jest ta kategoria, która po pierwsze jest bezsensowna, po drugie jest śmiertelnie niebezpieczna, bo gdybyśmy przejrzeli sobie internet, to kilkadziesiąt osób zginęło w takich pożarach. Da się jeszcze jakoś tym ludziom przemówić do rozsądku?
8: Myślę, cały czas trzeba o tym nagłaśniać, informować ludzi, że to jest naprawdę niebezpieczne, ale to też nie ludzie giną. Ginie bardzo dużo dorobku ludzkiego, bo nie oszukujmy się, tak jak u nas wieś jest położona, są tereny i mamy z tyłu za zabudowaniami łąki, rozlewiska, wiadomo, że są te parki i teraz sąsiedzi, dużo tutaj sąsiadów ma na przykład obory, stodoły i może to stworzyć poważne zagrożenie. Mieliśmy tu parę razy taką sytuację, że bardzo blisko budynków się znajdowało i ledwo co obroniliśmy te budynki, bo z wiatrem no to bardzo szybko przemieszcza się ten ogień.
7: No właśnie, żeby to zobrazować, ta ściana ognia na jakimś ściernisku czy na nieużytku

0: może się przemieszczać, nie wiem, z prędkością idącego człowieka, biegnącego człowieka, czy to jest, nie wiem, kilka centymetrów na godzinę?
1: Biegnącego człowieka i czasami człowiek może naprawdę nie zdążyć uciec, jak jest bardzo silny wiatr. To jest bardzo szybko przemieszcza się ognisko. Jeżeli silny wiatr, to nie wiem do ilu kilometrów dochodzi, ale trzeba bardzo szybko biegnąć, żeby uciec.
0: Kiedy taka ściana ognia nas dopadnie, to już nie ma szansy na ratunek.
1: No niestety nie, to już wtedy jak taka ściana ognia. Znaczy w ubraniu specjalnym, no to wiadomo, zależy jaka ta ściana ognia jest długa, bo jeżeli przez chwilę w tym nomeksie, tylko że to jest bardzo duża temperatura, on nas tam ochroni, możemy się poddusić dymami, ale wiadomo, powinniśmy mieć maski, jeżeli jest duże zadymienie maski, albo aparaty powietrzne, bo ludzie często mylą, mówią, że to są aparaty tlenowe. Nie, samym tlenem człowiek by nie oddychał. To są aparaty powietrzne, to jest zwykłe, czyste w tych butlach powietrze. Żeby się nie potruć, tak, bo musimy dbać o swoje zdrowie, bo przede wszystkim, gdy jedziemy nawet do akcji, pomóc drugiemu człowiekowi, to ratownik zdrowy i bezpieczny ratownik to jest podstawa. W tym momencie, gdy my dojedziemy, jesteśmy w pełni zabezpieczeni, ubrani, to wtedy uratujemy człowieka, tak? Bo co z tego, jeżeli my do tej akcji nie dojedziemy? Tak samo kierowca odpowiada za całą załogę. To nie jest tak, że kierowca siada i gaz w przód i na bombach ja mogę wszystko. Nie, tu trzeba myśleć, że ja wiozę na przykład tak jak w tym samochodzie kierowca plus pięciu, i ja muszę za nich odpowiadać, czyli ja ich muszę szczęśliwie, bezpiecznie dowieźć do celu. Minuta dłużej, ale dowieźć, żeby oni mogli pomóc.
0: No właśnie, fajny temat poruszyłeś, bo ty też jesteś kierowcą pojazdu specjalnego strażackiego, średniego wozu strażackiego, nie wiem, w PSP czy też za fajerą, czy...
1: Różnie. W PSP dowódca pisze na każdą zmianę rozkaz. Raz jest się ratownikiem medycznym, czyli przodownikiem roty pierwszej, raz jest się pomocnikiem roty pierwszej, raz się jest kierowcą. No dowódcą, wiadomo, to są inne osoby od tego, ale zależy. To już dowódca decyduje, kto, kiedy, gdzie siedzi, na jakim samochodzie. Czy na ciężkim, czy na średnim, czy na podnośnikach, czy na drabinach, czy na jakichś technicznych samochodach, bo są różne samochody. To już dowódca decyduje, rozpisuje rozkaz i wiemy na daną służbę, że ja siedzę na pierwszym wozie wyjazdowym, średnim i jestem na przykład pomocnikiem roty pierwszej, tak.
0: Marcin, miałem raz w życiu okazję jechać pojazdem uprzywilejowanych na przysłowiowych bombach, właśnie realizując jeden ze swoich poprzednich programów. Był to radiowóz. Ja siedziałem na tylnej kanapie, czyli w tej drugiej klasie. No robi to wrażenie. Dla kogoś, kto pierwszy raz w życiu coś takiego przeżywa, robi to wrażenie. Siedząc za kierownicą kilkunastotonowego pojazdu, pełnego wody, sprzętu i ludzi, przejazd przez miasto, to do czego byś to porównał? Skalę, nie wiem, stresu, trudności, zaangażowania, no wszystkich zmysłów, tak? Bo no jednak macie tą presję czasu, że musicie dojechać jak najszybciej, ale też i bezpiecznie. Co czuje kierowca takiego samochodu, jadąc przez miasto, przez hełm?
1: Przez miasto jadąc, no musisz być pewny za kółkiem, jak to mówią, ale wiadomo, musisz mieć pewność tu u siebie, ale musisz myśleć za innych kierowców. Tych kierowców, co jadą przed tobą. Musisz mieć oczy w koło głowy, jak to się mówi, bo dojeżdżając do niektórych samochodów miałem takie zdarzenia, że nie wiem dlaczego ludzie często tak robią i to już się śmiejemy z tego ze strażakami, z dowódcami, że gdy dojeżdżamy, na przykład jest jakaś wysepka, są dwa pasy, to ten samochód jadący przed nami, nie wiem, czy on wcześniej nas nie widział, czy po prostu nie słyszał, czy muzyka mu głośno gra, on akurat się zatrzymuje w tym miejscu, co jest wysepka, i ten z naprzeciwka, co jedzie, też zatrzymuje się w miejscu, co jest wysepka. No i często się z tego śmiejemy. Tak samo na rondach. Ludzie się zatrzymują na rondach. Gdy my wjeżdżamy na rondo, przede mną samochód raptownie hamuje czasami. Nie, ty zjedź z tego ronda. Bo ty, gdy mamy, tak jak krzyżówki lubelskie u nas w Chełmie, jest jeden pas. Gdy on wjedzie na to rondo i stanie, ja tym samochodem nie mam możliwości go minąć. Lepiej, żeby on wolniej, ale zjechał bezpiecznie. I niech zjedzie z ronda, zjedzie na prawy pas, tak jak jest. I wtedy my przejedziemy, a nie raptownie przed nami hamują. To nie chodzi o to, że kierowca zobaczy

0: samochód uprzywilejowany i raptownie hamulec staje i koniec. Nie. Trzeba też ludzi nauczyć pewnego toku myślenia, żeby oni myśleli, co zrobić, żeby bezpiecznie ten samochód mógł przyjechać. Może akurat zjadę tu na przystanek autobusowy lekko, czy tutaj zmienię pas na prawy, bo często jak Porajewiecki, no to też ludzie muszą myśleć o tym, żeby zmieniać pas na prawy. To nie sztuka, że on się raptownie nam zatrzyma. Tę osobówkę zatrzymać samochód, no to jest 50 metrów, dajmy przykład. Ten samochód zatrzymać to już jest 100 metrów. On waży już na przykład ponad 16 ton. Są cięższe, są lżejsze, wiadome. No ale my jako kierowcy siedząc za kółkiem, no naprawdę musimy myśleć za tych kierowców, co są wokół nas, co nas otaczają, bo nie wiemy, co ten kierowca zrobi. Musimy myśleć za nich. Trzymać odległość, ale bezpieczną i patrzeć się, czy on przypadkiem nie zahamuje, czy on jedzie pewnie, czy on wie, co robi. Po prostu musimy myśleć za nich w koło.
1: Ja nie wiem, czy przy kierowcy zawodowym strażaku można mówić, wypowiadać te dwa słowa, bo to takie kontrowersyjne i ja z perspektywy 20 paru lat posiadacza prawa jazdy uśmiecham już się w tym momencie, kiedy słyszę określenie korytarz życia. Kilka razy w życiu stałem gdzieś tam w korku, zresztą chyba w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, jadąc właśnie na wakacje, to chyba było gdzieś koło Krakowa. Widziałem kierowców, którzy próbują utworzyć ten korytarz życia, ale robią to tak nieporadnie i tak ślamazarnie, że przypuszczam, gdyby się w ogóle nie ruszyli, to straż by, no wtedy akurat pogotowie, zjechałoby na awaryjny pas i szybciej przejechało niż tym korytarzem życia. Znowu tu się kłania bezmyślność, czy jesteśmy lekko duchami na drodze i nie zastanawiamy się, że a, jedziemy sobie, to jest fajnie i nie myślimy perspektywicznie.
0: Ludzie po prostu, i tak jest coraz lepiej z tym, ale ludzie po prostu też jadą tak na tak zwany zderzak. Czyli jeżeli się ustawimy samochód za samochodem na autostradach, na takich ulicach szybkiego ruchu, i jesteśmy dosłownie kilka centymetrów przed danym pojazdem, za nami stoi też samochód kilka centymetrów za nami, no to my nie mamy pola manewru, tak? Bo jeżeli zostawiamy zawsze tą lukę większą, to te samochody pierwszy zjedzie trochę do lewej, już drugi ma miejsce znowu do lewej i tak oni uciekają. I ludzie dlatego czasami też... to jest takie, jazda na zderzak jest bardzo niebezpieczna, tak? Bo gdy jesteśmy za kilka centymetrów za tym pojazdem, no to uderzając nawet w nas jakiś pojazd, już uderza w ten i na przykład pięć samochodów jest już kolizja wystąpiła. Dlatego moje takie odczucie jest, że lepiej czasami zostawić ciut więcej miejsca, żeby nawet mieć to pole do zjechania, nawet jak ten przed nami nie zjedzie, to ja będę miał jakiś tam manewr, że trochę się schowam, tak?
1: Marcin, ja kiedyś miałem okazję Cię obserwować, kiedy byliście właśnie tym pojazdem, w którym dzisiaj siedzimy. Byliście na jakimś gminnym festynie, już nie pamiętam dokładnie, co to było. Wokół samochodu było pełno dzieciaczków i tak sobie pomyślałem, za mundurem panny sznurem, bo wśród tych dzieciaczków połowa to były dziewczynki. Ale co mnie zaskoczyło, bo bardzo wnikliwie Cię obserwowałem, co mnie zaskoczyło, te dziewczynki były bardzo zaangażowane nie w rozmowę z strażakiem w mundurze, ale sprzętem, który jest na tym samochodzie. Dzisiaj patrząc z perspektywy ochotniczych straży pożarnych, ale i też Państwowej Straży Pożarnej, coraz więcej kobiet wstępuje w szeregi OSP i PSP. Wy w Zarzeczu chyba też macie całkiem sprawnie działającą żeńską ekipę.
0: Tak, są kobiety, które działają i w tym roku też będą startować na zawodach jako dorosłe kobiety, bo już niektórzy pokończyli te 18 lat. Ale teraz nawet ostatni kurs podstawowy na OSP, który odbywał się w Komendzie Miejskiej w Chełmie, było więcej kobiet niż mężczyzn, czyli to pokazuje, że kobiety też bardzo dobrze sobie radzą ze stresem, z emocjami i potrafią nawet lepiej czasami od niektórych mężczyzn działać, myśleć. No i to się szanuje. I fajnie, że kobiety tak jakby ramię w ramię z mężczyzną działają.
1: Cofnijmy się o kilkadziesiąt, w twoim przypadku to dziwnie brzmi, ale o kilkadziesiąt lat do tyłu. Cofnąć się do tyłu. przepraszam moją panią polonistkę jedną i drugą. Ale ta kareta

0: Prospekcja. Czy to działanie w OSP, w młodzieżówce, już od 8 roku życia pomogło ci w dorosłym życiu, w podejmowaniu decyzji, w realizowaniu jakichś zamierzeń, celów i tak dalej?
1: Tak, myślę, że bardzo dużo pomogło. Nauczyło takiej trochę dyscypliny też, tak? Jeżeli były jakieś zbiórki, ćwiczyliśmy treningi do tych zawodów, bo człowiek młody chciał też, byśmy byli zawsze pierwsi, coś. Ale na pewno uczy dyscypliny, jakiegoś tam wychowania, jakiegoś szacunku do siebie, że tak samo zdarzają się jakieś konflikty, wiadomo, ale tutaj nie ma, że konflikt. Tu działamy ramię w ramię, tak? Musimy to mieć zawsze z tyłu głowy, że tutaj ja mogę się z tobą troszkę gorzej lubić, ale z tobą się lubię bardzo, tak? Ale przy działaniach nie ma o tym myślenia i uczy szacunku też do życia. OSP i w ogóle straż uczy do życia, bo mamy nieraz śmiertelne wypadki, czy tam do ludzi. I jak patrzysz na to wszystko, to taki szacunek do życia i respekt trochę też nabierasz.
0: Masz całkiem daleko do remizy z domu rodzinnego, ale jak życie pokazuje, ci, którzy mają najbliżej, zawsze najpóźniej przybywają na miejsce zdarzenia. Jak to jest z tymi wezwaniami OSP? No wy jesteście w krajowym systemie, więc w waszym przypadku to jest troszeczkę no, bardziej doprecyzowane, ale to faktycznie jest tak, że nie wiem, siedzisz na ciągniku, obrabiasz pole, dostajesz sygnał i rzucasz wszystko i na bosaka biegniesz do remizy?
1: Tak, w nocy, znaczy, jeżeli pali się mieszkanie czy coś, to każdy od nas stara się jak najwięcej. Wiadomo, są momenty, że nie możemy, nie wiem, jestem sam z dzieckiem czy coś takiego jak niektórzy, no to, no wiadomo, tego dziecka nie zostawi, chyba że ma babcię, czy żona wróciła, czy ten. Ale jeżeli, wiadomo, jeżeli komuś ginie dobytek czy coś, no to rzuca się i się leci. Tak jak się stoi, tak się biegnie.
0: Tylko często też się zdarzało tobie na bosaka czy tam w klapkach przybiec?
1: Zdarzało się, bardzo często się zdarzało. Wiadomo, do traw czy do czegoś to tak człowiek nie podchodzi emocjonalnie, ale wypadek czy nawet jakieś pożary mieszkań to tak. Tylko też trzeba myśleć o swoim bezpieczeństwie, żeby bezpiecznie udać się do tej remizy, bo żeby nie było żadnych wypadków, bo też jeżeli strażak ulegnie wypadkowi, no to później te protokoły, to wszystko i on, taki strażak, nie będzie mógł pomóc, tak? Tylko my zamiast wyjechać, to my temu strażakowi będziemy musieli pomagać, tak? Bo też tak może się zdarzyć, że nastąpi wypadek, nie wiem, wybiegł na szosę, nie popatrzył, nie rozejrzał się, czy dojazd, niektórzy dojeżdżają samochodami do remizy, tak? Spowodował wypadek, no to my zamiast tam jechać, to my musimy wtedy tutaj udzielać pomocy.
0: Można coś jeszcze zmienić w postrzeganiu dzisiaj strażaka z twojej perspektywy, zawodowca i ochotnika?
1: Nie wiem, cały czas są wyższe głowy od tego, żeby myśleć, co dopracować, co zrobić, żeby było lepiej. Moim zdaniem to tylko, żeby ludzie byli tacy bardziej wyczuleni na pomoc drugiemu człowiekowi, bo dużo ludzi jakby udzielało też pomocy, to zanim my dojedziemy, to jest duża szansa, że po prostu tego człowieka uda się uratować, tak? Wiadomo, nie narażać się, jeżeli jest pożar mieszkania czy coś, żeby ktoś tam leciał, ratował człowieka, bo bez masek, bez tych aparatów, no to on się sam po prostu ten, ale tak jak jest bardzo dużo zdarzeń medycznych teraz, tak? No to żeby ci ludzie po prostu wezwali chociaż tą pomoc, położyli pozycję boczną, sprawdzili oddech. Takie podstawowe rzeczy, tak? Czy nawet jak wiedzą, że w okolicy jest remiza, to dzwonią, ale u nas można przybiec, wcisnąć guzik na ścianie, jest system się uruchomi, syrena się załączy i powiadomi nas telefony. Wiemy, co się dzieje, że jakiś alarm. Przybiegniemy, będziemy starać się pomóc, tak? Bo zanim 112 przyjmie, to ktoś, druga osoba może przybiec, włączyć, tak? Wiedzą, że tutaj jest guzik na ścianie, miejscowi mieszkańcy tak samo. Niektórzy się nauczyli też dzwonić do mnie na numer. Ja im tłumaczę, dzwońcie na 112, ale ja już w tym momencie włączę same remizę i biegnę, jeżeli u nas coś się na wsi dzieje.
0: Dobrze, że jesteście i zawodowcy, i ochotnicy, bo dzięki temu możemy spać spokojniej. To już od przeszło 100, chyba 20 lat ochotnicze straże pożarne w Polsce funkcjonują. W naszym powiecie od niektóre to już stulatki zacne. Marcin Sobczuk.

0: Państwowa Straż Pożarna w Chełmie i Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu. Jednostka, która funkcjonuje w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Tak. Tym razem nie pomyliłem tej nazwy skomplikowanej, czyli KSRG. Dziękuję Ci, Marcin. Życzę Ci takiego za tak, bo tu jeszcze Marcin coś chce powiedzieć.
1: Chciałbym pozdrowić chłopaków z JRG2 i z JRG1. Ale zwłaszcza pierwszą zmianę z JRG2, bo później mi nie wybaczą.
0: To trochę prywaty było. Pozdrawiamy jak najbardziej druhów i strażaków, zawodowców. No, tobie życzę dalszego takiego zaangażowania w to, co robisz, bo nie tylko działania strażackie, ale również wiele akcji charytatywnych tutaj organizujecie. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać o tym, co robicie poza systemem ratowniczo-gaśniczym. Marcin Sobczuk, dziękuję bardzo. Tobie, a Państwu mówię, do usłyszenia.
1: Dziękuję również. Miłego dnia życzę.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję. I zapraszam.
3: Słuchacie Bonton Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bonton Radio 102,6.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bon.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Słuchacie Bonton Radio.

Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.